0: Berlinie międzynarodowe pokazy lotnicze ILA przy lotnisku Berlin-Brandenburg. Co jeszcze można tam zobaczyć? Pokazy odwiedził nasz reporter Michał Krasoń.
1: W Berlinie można też zobaczyć niepozorną szarą skrzynkę polskiej konstrukcji, która skrywa ogromne możliwości.
2: Jest to rozwiązanie, które służy do badania obiektów w kosmosie. Służy to między innymi do tego, żeby badać, które obiekty w kosmosie zagrażają na przykład istniejącej infrastrukturze satelitów i służy to również oczywiście celom obronnym.
1: Mówiła mi Martyna Gatkowska z Polskiej Agencji Kosmicznej. Oprócz sprzętu do podboju kosmosu, aż do niedzieli można tu oglądać pokazy lotnicze. Mogliśmy zobaczyć między innymi akrobacje w wykonaniu śmigłowców bojowych Tiger.
0: A dziś przypominamy uroczyste przeloty F-35 nad Polską, nad Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Piosenki Zbigniewa Wodeckiego w interpretacji aktorów to najnowsza propozycja Teatru Polskiego we Wrocławiu. Premiera już dziś. Z Mileną Paszkowską z teatru rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Posłuchajcie.
4: Teatr Polski kończy premierą sezon letni 12 czerwca. Co to takiego?
5: Będzie to spektakl z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego. Wodecki, dobry wieczór Państwu. Będziemy grać w dawnym kasynie w budynku OWO. Jest to dla nas nowa przestrzeń, ale bardzo nas zainspirowała, ponieważ w scenariuszu pojawiają się różne hotelowe historie. Dlatego było to dla nas dużą inspiracją, bo nad kasynem jest hotel, więc wspaniale się to wszystko ułożyło. Będzie bardzo kameralnie, będzie bardzo klasycznie, naturalne brzmienia, cztery głosy wokalne, fortepian i wiolonczela.
4: Będzie główny bohater? Ktoś odegra Zbigniewa Wodeckiego?
5: Nie, absolutnie nie będzie głównego bohatera. Korzystamy z piosenek Wodeckiego, natomiast nie jest to takie wydarzenie poświęcone Wodeckiemu, nie jest to taki hołd dla niego, tylko inspirowaliśmy się bardziej tym, co on tworzył też na scenie. Chodzi o tą atmosferę takiego spokoju, taki bardzo specyficzny, przyjemny klimat. Wszystko tam się działo tak bardzo powoli. Sam Zbigniew Wodecki był bardzo elegancki, zawsze pięknie się witał z publicznością i to chcemy odtworzyć i właśnie w ten klimat poszliśmy. Dlatego Wodecki jest takim patronem tego wieczoru, ale jego piosenki, ale też sam klimat będzie taki właśnie bardzo spokojny, kameralny, przytulny, ciepły, tak żeby każdy na widowni poczuł się mile widziany.
4: Wiem, że w tworzeniu tego spektaklu brała udział także Fundacja imienia Zbigniewa Wodeckiego.
5: Tak naprawdę konsultowaliśmy rzeczy z panią Katarzyną Wodecką. No też prawnie musieliśmy uzyskać po prostu licencję. Także tutaj byliśmy cały czas w kontakcie.
4: Czyli rodzina, można powiedzieć, maczała w tym palce.
5: Tak, dokładnie. Rodzina też maczała w tym palce, dokładnie. Niestety na premierze nie będzie nikogo z fundacji, bo kończy się festiwal Zbigniewa Wodeckiego, ale na pewno na przyszłe spektakle się pojawią.
4: Dlaczego akurat Zbigniew Wodecki?
5: Gdy tylko padł pomysł w teatrze zrobienia czegoś muzycznego, zaczęłam pytać ludzi, czego właściwie im brakuje, co im przeszkadza w takich wydarzeniach muzycznych, w których biorą udział. I to były zaskakujące odpowiedzi, bo odpowiadali, że jest strasznie zawsze głośno, że jest jakieś show, widowisko, a oni by chcieli po prostu sobie usiąść i posłuchać muzyki. I od razu mi się nasunął Wodecki, który po prostu wychodził na scenę, śpiewał i to wystarczyło. Tam się nic więcej nie działo. Sam głos, piękna muzyka, to wystarczy. I wychodzimy trochę naprzeciw wszystkim widowiskowym show. Na scenie nie będzie fajerwerków, nie będzie dużych ekranów, nie będą to jakieś widowiskowe światła. Będzie bardzo kameralnie, bardzo spokojnie i bardzo naturalnie i komfortowo. Trochę takie proponujemy jakiś rodzaj muzycznego spa dla duszy.
4: Brzmi to pięknie, a jakie piosenki zabrzmią ze sceny?
5: Zabrzmią zarówno najbardziej znane hity, takie jak Chałupy, Welcome to, Lubię wracać tam, gdzie byłem, ale też mniej znane piosenki, Po co ten żal, czy Seniorita. Także myślę, że jest to fajna propozycja, bo można posłuchać coś, czego już się wcześniej zna, ale też na pewno będą jakieś nowe propozycje.
4: 12 czerwca premiera. Sezon powoli się kończy. Jak długo będziemy mogli oglądać ten spektakl?
5: Gramy teraz 12, 13 i 14 czerwca. Potem mamy set na początku lipca. No i czekamy na dalsze decyzje repertuarowe.
4: Powiedziała pani, że ten spektakl będzie bardzo też taki elegancki. Czy tej elegancji wymaga się też od publiczności? Czy liczycie na to, że będą eleganckie stroje?
5: Liczymy na to, żeby każdy czuł się na pewno swobodnie. Jeżeli ktoś się czuje swobodnie w eleganckich strojach, to oczywiście zapraszam. Też przestrzeń kasyna jest taka bardzo elegancka. Są na wykładziny takie czerwone kolory. Natomiast absolutnie nie jest wymagany jakiś strój konkretny. Można przyjść w czym się chce. Bardziej elegancja chodzi o zachowanie, o atmosferę, że nie będziemy raczej mówić Wrocław, zróbcie hałas, a raczej właśnie dobry wieczór Państwu. I to jest ta elegancja, o którą nam chodzi, żeby taki wzajemny szacunek i kultura po prostu.
4: Czy z tego spektaklu dowiemy się czegoś o Zbigniewie Wodeckim? To będzie opowieść przez jego życie. Wspomniała pani, że wybór sceny też nie był przypadkowy, bo wiele jego historii właśnie miało miejsce w hotelach.
5: Nie dowiemy się niczego tak naprawdę, bo te historie, które pojawiają się w scenariuszu, są to takie rozmowy przy barze o życiu, o różnych sytuacjach, takie trochę filozoficzne, ale też druga część jest dość zabawna, muszę przyznać, że naprawdę jest świetna. Także nie ma tam elementów biograficznych, raczej opieramy to na piosenkach, a te historyjki pomiędzy są takimi wstawkami, opowieściami właśnie, co się dzieje w hotelu, hotel jako coś przejściowego, coś tymczasowego.
4: Kto chwyci za mikrofon?
5: Zobaczymy na scenie czterech aktorów. Będzie to Jakub Giel, Marika Klarman-Gisman, Klementyna Umer i Błażej Michalski. Przy fortepianie Tomasz Kaczmarek i mamy też wiolonczelę Adam Garnecki.
4: Reżyseria?
5: Ten spektakl powstawał bez reżysera. Konsultacje reżyserskie miały miejsce. Prowadziła je Agata Biziuk, która też napisała scenariusz i ułożyła dramaturgię.
4: To na koniec zapytam, czy jest pani zadowolona z efektu? Pewnie ostatnie próby już za wami. I jak?
5: Oj, bardzo jestem zadowolona z efektu. Muszę przyznać szczerze, uczciwie, że obawiałam się troszkę spektaklu muzycznego jednak w teatrze dramatycznym. A tutaj okazuje się, że mamy fantastycznych aktorów, którzy z materiałem poradzili sobie naprawdę świetnie, włożyli w duże serca, duże zaangażowania. Przygotowywała też ich fantastyczna Małgorzata Jaworska-Kaczmarek, która ma tyle energii i tak po prostu zajawiała wszystkich do śpiewania podczas prób. Nie tylko aktorów, że efekty naprawdę są fantastyczne i warto przyjść, posłuchać, zrelaksować się.
0: Utwory Zbigniewa Wodeckiego w interpretacji aktorów. To będzie nie lada wyzwanie, ale przyznacie, że zapowiada się ciekawie. A z Mileną Paszkowską z Teatru Polskiego we Wrocławiu rozmawiała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Trzymamy kciuki za premierę tego spektaklu, a tu dobra noska w RMF FM 13 minut.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu Mateusz Bożek.
2: Niespokojny początek Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W Meksyku podczas meczu otwarcia doszło do poważnych starć z policją. Specjalny zastrzyk gotówki dla Polski od Unii Europejskiej. Posłuchajcie ustaleń naszej korespondentki w Brukseli. Kierowcy, strefa płatnego parkowania w Warszawie będzie większa. Powiemy też o wyjątkowej wystawie w małopolskiej Trzebini. Każdy eksponat opowiada tam własną historię. Fakty o trzeciej. Zaczynamy od starć demonstrantów z policją podczas meczu otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata w Meksyku. W stolicy tego kraju przed stadionem Azteka funkcjonariuszy obrzucono kamieniami, przewracano i palono samochody. Dla wielu mundial stał się okazją do nagłośnienia problemów, z jakimi zmaga się obecnie część mieszkańców. Nauczyciele domagają się podwyżek i zmian w systemie emerytalnym. Rolnicy ochrony przed konkurencją ze Stanów Zjednoczonych. Protesty dotyczyły również samej organizacji mistrzostw, podwyżek czynszów i wzrostu cen nieruchomości, a także ograniczonej dostępności biletów ze względu na ich wysokie ceny. Kierowca, który w środę śmiertelnie potrącił dwie osoby w centrum dolnośląskiego Barda, nie usłyszał jeszcze zarzutów. Prokuratura czeka na zgodę lekarzy, by przesłuchać 52-latka, który przeszedł operację. Jak ustaliła nasza reporterka Martyna Czerwińska, życie stracili 9-letni Nathan i jego 48-letni ojciec. Przyjechali z Nysy na wycieczkę do Barda.
3: Rozpędzone auto wjechało w nich, kiedy wchodzili do bazyliki. Chłopiec był uczniem szkoły muzycznej, grał na perkusji. Placówka odwołała wszystkie najbliższe koncerty. Jedna z nauczycielek napisała: na tanku byłeś jednym z tych uczniów, którego lubiło się od chwili poznania i nie trzeba było szukać ku temu argumentów. Po prostu śpiewaj do nas z góry. Natana pożegnała też jego szkoła podstawowa. Koledzy z klasy dostali wsparcie psychologiczne. Moment wypadku został zarejestrowany przez miejski monitoring, ale śledczy czekają z postawieniem zarzutów na zeznania kierowcy.
4: Polska w centrum europejskich decyzji.
2: Specjalny zastrzyk gotówki dla Polski w nowej propozycji unijnego budżetu na lata 2028-2034. Tę propozycję przedstawił Cypr, sprawujący teraz w Unii prezydencję. Kluczowe dla nas interesy są chronione. Cięcia są w obszarach, które Polskę bezpośrednio nie dotyka, przekazał w rozmowie z naszą dziennikarką w Brukseli Ignacy Niemczycki, minister do spraw europejskich. Jaka dodatkowa suma jest przewidziana dla Polski? O szczegółach Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: To będzie kwestia negocjacji. Suma ta nie może być wyższa niż 1,5 miliarda euro na kraj. Cały nowy fundusz to nieco ponad 5 miliardów euro do podziału na 15 krajów, których dochód narodowy brutto jest niższy niż 90% średniej unijnej. Jak ustaliłam, w Warszawie już trwają pilne wyliczenia, o jaką konkretnie sumę chodzi. Cypryjska prezydencja argumentuje, że komisja narzuciła kosztowne obowiązki, nie dając na nie odpowiednich środków. Propozycja Cypru już spotkała się ze sprzeciwem państw skąpców, które uważają, że zaproponowane cięcia są niewystarczające. Można spodziewać się gorącej dyskusji na ten temat już w przyszłym tygodniu na szczycie unijnych przywódców.
2: Strefa płatnego parkowania w Warszawie rozszerzy się o kolejne 4 rejony stolicy. Taką decyzję podjęli wczoraj warszawscy radni. Pierwsze zmiany wprowadzone zostaną we wrześniu, na Woli i Pradze Południe, a kolejne w dzielnicy Włochy i na Mokotowie w maju przyszłego roku. Ponad 1000 znaczków o różnej tematyce. Cenne i rzadkie eksponaty można podziwiać na wystawie zorganizowanej w małopolskiej Trzebini. Okazją jest 30-lecie działalności Koła Polskiego Związku Filatelistów w tym mieście. Każdy eksponat opowiada własną historię i pozwala odkrywać niezwykłe miejsca, podkreśla Marian Kazieczko, komisarz wystawy.
6: Kolega z Krakowa wystawia zbiór Sięgamy po skarby ziemi. Tam jest jeden z najcenniejszych znaczków generalnych gubernik. To jest znaczki, które zostały wyprodukowane, a nie dostały się do obiegu, tak zwane górale. Tam jest szyb naftowy, ten znaczek jest bardzo rzadki, poszukiwany w eksponatach tematycznych o temacie górnictwo.
2: Marian Kazieczko popularyzuje filatelistykę nie tylko wśród mieszkańców Trzebini. Wystawa w gmachu manufaktury jest dostępna dla wszystkich. Czynna będzie jeszcze do jutra. Przekonajcie się, jak wiele znaczą znaczki pocztowe. Jeżeli Ukraina nie zmieni swojej polityki historycznej, to czy powinna w ogóle wejść do Unii Europejskiej? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa Piotra Zgorzelskiego, wicemarszałka Sejmu z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posłuchajcie, co o tym sądzi polityk.
7: To powinien być jeden z naszych warunków. Pierwszy, tak jak powiedziałem, rolnictwo, te agroholdingi i ziemia.
8: A z perspektywy Ukrainy to chyba też dobrze by było zmienić.
7: Drugie to oczywiście korupcja, która ogarnia całe to środowisko wokół prezydenta i to moim zdaniem była jedna z przyczyn, dla których Wołodymyr Zełenski, pomimo tego, że wiedział przecież, jakie reakcje wywoła to w Polsce, zdecydował się na nadanie jednostce imienia UPA, bo dla niego to było mniejsze zło, czy mówiąc inaczej, mniejsze miało znaczenie, niż to, że wokół flagi mógł skoncentrować środowiska nacjonalistyczne.
8: No, skoncentrował też Ukraińców, bo jednak większość Ukraińców popiera jego decyzję, tak jak większość Polaków jej nie popiera zdecydowanie.
7: Tak, oczywiście.
8: No, można powiedzieć jeszcze jedno, że gdyby Wołodymyr Zełenski żył w tamtych czasach, to sam byłby jedną, prawdopodobną jedną z ofiar ukraińskiej powstańczej armii.
7: W tym wymiarze historycznym, o którym pan wspomniał, są trzy proste warunki. Pierwsze to jest to, że uznać, że to było ludobójstwo i że zginęło blisko 150 tysięcy naszych rodaków tylko dlatego, że byli Polakami. Drugie, wskazać na sprawców, czyli OUN, UPA, prawda, że nie byli, ale także po prostu ludność ukraińska. Ja nie mówię, że cała, żeby ktoś nie powiedział, że ja tutaj... Że
8: tak, tam, bo byli Ukraińcy, którzy pomagali Polakom.
7: Byli Ukraińcy sprawiedliwi. 150 tysięcy zginęło Ukraińców, a w akcjach odwetowych, które organizowały oddziały polskie, zginęło kilkanaście tysięcy Ukraińców. To też trzeba wiedzieć, prawda? Bo to przecież...
8: 150 tysięcy Polaków i kilkanaście tysięcy Ukraińców. Tak,
7: tak, tak. Tak. Więc to jest taka proporcja. Więc tak jak powiedziałem... przyznać, że to było ludobójstwo, wskazać sprawców i zaprzestać prowokacji. Do dzisiaj na szkole świętej Marii Magdaleny wisi popiersie Szuchewycza, który w lutym 1944 roku wydał rozkaz Polaków wyciąć w pień.
8: Dobrze, panie marszałku, a co z wiceministrem nauki Andrzejem Szeptyckim? Powinien zostać odwołany?
7: Za swoją wypowiedź.
8: Ale powinien zostać za tą wypowiedź odwołany?
7: Za swoją wypowiedź powinien przede wszystkim przeprosić.
8: Bo ja przytoczę tą wypowiedź, bo ona jest fascynująca, bo ona funkcjonuje w bardzo dużym skrócie. Mhm. Na pytanie Jacka Żakowskiego, co takiego jest w UPA, że Ukraińcy nie mogą tego pozbyć się ze swojego imaginarium historycznego, Andrzej Szeptycki odpowiedział tak. Niezależnie od tego, co powiemy o zbrodni wołyńskiej, walczyli oni o niepodległość Ukrainy. Walczyli w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami i to była taka walka beznadziejna. To byli trochę tacy ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa, tacy ukraińscy żołnierze niezłomni. No jest pytany o imaginarium, odpowiada o imaginarium.
7: Tak,
8: to ja nie rozumiem. Jest najszczęśliwsza wypowiedź.
7: To nie
8: ale...
7: jest. To jest odpowiedź, która niestety nie mieści się w kryteriach prawdy historycznej. Bo jeżeli by nie porównywał, a postawił kropkę, to byśmy obydwaj, panie redaktorze, pewnie uznali, że miał jako osoba, która ma być może inną wrażliwość, wiedzieć coś, co jest faktycznie prawdą, że UPA, dla nas organizacja zbrodnicza, ale walczyła także z Niemcami i z Sowietami, prawda? Więc
8: do lat 60. z Sowietami walczyła bardzo długo.
7: Do lat 60. Ostatnia Sotnia chyba w 60. roku.
8: Tak.
7: I gdyby tam postawił kropkę, moim zdaniem nie byłoby wielkiego problemu, bo pokazałby, jaka jest perspektywa ukraińska. Natomiast jeżeli porównał do żołnierzy niezłomnych, którzy nie byli zbrodniczą organizacją...
8: Znaczy tutaj natychmiast pojawiały się głosy choćby polskich Białorusinów, którzy powiedzą, byli żołnierze wyklęci, którzy popełniali przestępstwa.
7: Ale generalnie, gdyby wtedy postawił...
8: Państwo polskie czy szefostwo tutaj nie wymagało od nich tego.
7: Różnica w działaniach UPA, a nawet w tych przypadkach, o których pan powiedział na Białorusi, jest zasadnicza. Dlatego, że UPA wobec Polaków zastosowała działania systemowe, bo 11 lipca zaatakowano 99 wsi. Tymczasem tutaj, jeżeli nawet mówimy o tym, co w pewnych przypadkach jeszcze nie jest rozstrzygnięte, robili żołnierze wyklęci, to było to tylko działanie jednostkowe.
8: Bez rozkazu, tak, znaczy bez rozkazu...
7: Bez rozkazu odgórnego. A nawet powiem więcej, panie redaktorze, że w przypadkach takich, które się zdarzały także na Ukrainie, szefostwo AK mówiło, że nie ma odgórnego rozkazu, a ci, którzy postępują inaczej, muszą liczyć się z sądem.
8: Panie marszałku, dwa pytania od naszych słuchaczy, bardzo proszę wylosować z naszej kuli. Najpierw pierwsze. z wierzchu, bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni, ale nie ustawiamy tego zupełnie. Bardzo proszę, pierwsze.
7: Czy PSL całkowicie porzucił już swój projekt Safe 0%? Świetne pytanie. Safe ludowców jest już w Sejmie i prawdopodobnie pan marszałek Czarzasty jeszcze przed wakacjami może nadać...
8: Ale coś w ogóle z tego będzie? Bo to jest takie pytanie, które pojawia się, bo nagle szef NBP-u jakby stracił zainteresowanie tym projektem.
7: Ale to jest właśnie ciekawe, dlaczego stracił zainteresowanie. Moim zdaniem to jest tak ważne, sprawdzam wobec PiS-u, wobec NBP-u, że gdybyśmy tego nie wykonali, to wie pan, co by było za półtora roku albo za rok? By powiedzieli tak, leżały na stole pieniądze od prezesa Glapińskiego. To było czyste, na przykład 100 miliardów złotych, a wzięli niemiecką pożyczkę. Tymczasem my mówimy, jest safe ludowców 0%. Jeżeli macie dobre intencje, jeżeli te pieniądze są, to proszę bardzo.
8: Czyli do końca czerwca powinno się wydarzyć.
7: Może do końca, powiedziałem, do końca tego sezonu, a jeszcze Sejm będzie także w lipcu.
8: Dobrze, czyli do końca lipca coś się wydarzy w tej sprawie. Dobrze, bardzo proszę, drugie pytanie walczymy. Od naszych słuchaczy. I oczywiście również z wierzchu, pan marszałek. Bardzo, tak bym powiedział, najprostsze rozwiązania są najlepsze czasem. Bardzo.
7: Czy to, że razem z Koalicją Obywatelską wystawiliście wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, oznacza, że pójdziecie razem do wyborów 2027? Budujemy projekt polityczny na wybory parlamentarne, który jest projektem pod sztandarem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast tutaj kandydatkę poparliśmy dlatego, że doceniliśmy jej dobry wynik w wyborach do Senatu. Uznaliśmy, że poparcie dwóch ugrupowań politycznych, osoby, która jest ze środowiska samorządowego krakowskiego, pracowała w magistracie wiele lat, prowadziła świetną kampanię do Senatu bezpośrednio z ludźmi. Bo pan redaktor się pewno ze mną zgodzi, że można używać w kampanii wszelkich możliwych dostępnych narzędzi najnowocześniejszych, ale nikt nadal nie zastąpi
8: tylko
7: tego.
8: Tylko z drugiej strony, jak chcieliście tak docenić jej tą bliskość ludzi, to dlaczego zaprezentowano ją w Warszawie? No to jest pomysł trochę kuriozalny. Kandydatkę do Krakowa w nowej stolicy, głęboka miłość między Warszawą a Krakowem jest znana.
7: Kandydatkę na prezydenta Krakowa przedstawiono w stolicy, ponieważ liderzy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Obywatelskiej w ten sposób jak najszybciej chcieli wskazać kandydatkę. Natomiast z pewnością zrobią to i w Krakowie.
8: No tak, ale to jest 2,5 godziny do Krakowa. Nie wiem, znaczy to trochę tak jakby teraz byli kandydaci na wójt w jakiejś sympatycznej bardzo miejscowości i prezentowano go w Warszawie, nie, żeby było szybciej.
7: Nie jest to jakikolwiek zarzut, który by kandydatkę w najmniejszym stopniu...
8: Panie Marszałku, ale wróćmy do tego pytania, bo oczywiście to pytanie się pojawia i cały czas słyszymy, także z Lewicy, a czasem z Koalicji Obywatelskiej, że ludowcy mówią, że pójdą samodzielnie, ale pójdą w koalicji z Koalicją Obywatelską i to będzie ten główny trzon nowego rządu.
7: Panie redaktorze, nie ma dzisiaj ugrupowania politycznego, które szłoby jako samo takie sote. Pan powie, jak idzie Lewica. Też było kilkadziesiąt organizacji. Platforma Obywatelska i Zieloni, Inicjatywa. Więc to, że ugrupowania na wybory parlamentarne w jakiś sposób się grupują, to jest chyba normalne.
8: No dobrze, ale czy będziecie się grupować z Koalicją Obywatelską? To jest to kluczowe pytanie.
7: Nie ma takiego pomysłu, odpowiadam na pytanie pana Pawła z Łodzi.
8: Nie ma i nie będzie?
7: Nie ma i nie będzie.
2: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Piotrem Zgorzelskim jest na rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A my wracamy do grania najlepszej muzyki. 13 minut po trzeciej, to dobranoc.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Teraz Mateusz Bożek.
2: A fakty zaczynamy od coraz większych napięć politycznych na Węgrzech, na linii premier-prezydent. Peter Modzior chce odwołania Tomasza Szulioka, nazywając go marionetką Orbana. W Meksyku kolejny mecz tegorocznych Mistrzostw Świata. Czechy zmierzą się z Koreą Południową. Wakacje zbliżają się z kolei wielkimi krokami. Dla uczniów to ostatnia szansa na poprawę ocen. Zaostrza się spór polityczny na Węgrzech. Przygotowujemy projekt ustawy, która umożliwi nam odwołanie prezydenta tego kraju, przyznał premier Węgier Peter Modzior. Wielokrotnie już wzywał Tomasza Szulioka do rezygnacji, nazywając go marionetką Orbana. Dał mu czas na złożenie dymisji do końca maja. Zapowiedział, że w przeciwnym razie głowa państwa zostanie usunięta z urzędu. Szuliok stwierdził, że rząd, próbujący zmienić konstytucję, by móc go legalnie usunąć, stwarza zagrożenie dla demokracji i rządów prawa na Węgrzech. Kadencja prezydenta trwa do marca 2029 roku. Za nami mecz otwarcia tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej, przed nami drugie spotkanie tego turnieju. W meksykańskiej Guadalajarze na Estadio Akron właśnie rozpoczyna się spotkanie Korei Południowej z Czechami. Czeska reprezentacja wraca na mundial po 20-letniej nieobecności. Nielegalny mini zoo z egzotycznymi zwierzętami odkryli policjanci, którzy interweniowali w sprawie 16-latka z Nowego Targu, ugryzionego przez żmiję. Lekarzom z Krakowa udało się uratować mu życie. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Sołtys.
3: Postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia człowieka na utratę życia lub zdrowia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. W domu 16-latka policjanci odkryli owady, ptaki i gady, w tym takie, których nie można hodować w Polsce.
4: Część z tych zwierząt tak została zabezpieczona. Przede wszystkim chodzi tutaj o tą żmiję lewantyńską. Jak się okazało, na miejscu były dwie takie żmije, śmiertelnie niebezpieczne, ale były też inne zwierzęta, były owady, był wąż boa, również zakazany.
3: Wymienia aspirant Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji. Nastolatek mieszka w Nowym Targu z rodzicami. Przypomnę, policję zaalarmowali lekarze z Prokocimia, którzy ratowali jego życie. Żmija ukąsiła go w czasie karmienia. By go uratować, trzeba było ściągnąć surowice aż z Monachium.
2: Protest związkowców z kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Domagają się zmian w procesie przenoszenia górników z ruchu Bielszowice. Ta część kopalni od lipca będzie likwidowana.
5: Widzimy przykłady z Wujka obecnie, gdzie Wujek jest likwidowany i tam wynajmuje się pracowników z kopalni Staszic. A w samej centrali oddziałów likwidacji pracują pracownicy, którzy są oddelegowani zarówno ze Staszica, jak i z Synerkomu, ze spółki, powiedzmy, córki Polskiej Grupy Górniczej, jak i są oddelegowani pracownicy z ruchu Bielszowice i Halęby.
6: Czyli tutaj mogliby zostać jeszcze dłużej pracownicy z Bielszowic.
5: Tak, dokładnie. I to by w jakimś stopniu nam zmniejszyło ten problem społeczny, którym dzisiaj się borykają pracownicy, no i również my jako przedstawiciele pracowników.
2: Z Arturem Braszkiewiczem, wiceprzewodniczącym Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Polska Grupa Górnicza podkreśla, że górnicy przenoszeni są tam, gdzie jest praca, do kopalni, które będą wędrować najdłużej. Sędzia Dariusz Zawistowski nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa.
7: Otwiera się szansa na to, że te wszystkie nowe postępowania nominacyjne zostaną przeprowadzone w taki sposób, że nie będzie podstaw do kwestionowania prawidłowości powołania sędziów, którzy zostaną wskazani prezydentowi do powołania.
2: Zawistowski to były prezes Sądu Najwyższego, kierujący Izbą Cywilną. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości głośno sprzeciwiał się zmianom forsowanym przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę i Zbigniewa Ziobrę, ministra sprawiedliwości. Krajowa Rada Sądownictwa nadzoruje środowisko sędziowskie. Do niedawna kierowała nią związana ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry Dagmara Pawełczyk-Woicka. Dziś debiut giełdowy spółki Ilona Muska, SpaceX. To może być jedno z największych wydarzeń w historii amerykańskiego rynku kapitałowego. Zainteresowanie inwestorów akcjami przerosło oczekiwania. Zamówienia przekroczyły 70 miliardów dolarów, podała agencja Bloomberga. W pierwszej ofercie publicznej SpaceX przeznaczyło na sprzedaż ponad 550 milionów akcji po 135 dolarów każda. Inwestorzy mają otrzymać co najmniej 20% akcji. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. W szkołach wystawiane są oceny. To ostatni moment dla uczniów, którzy chcą poprawić stopnie, a także czas na oddech dla tych, dla których wszystko jest już jasne. Zapytaliśmy więc uczniów, jak im poszło w tym roku szkolnym.
8: Z matmy było najtrudniej i trochę z polskiego, a najbardziej chyba jestem zadowolona z historii. Ja z angielskiego, a też dla mnie najtrudniejsza była matematyka i polski trochę.
9: Z matematyki to tak z polskiego i z angielskiego mi najgorzej idzie, ale chyba angielskiego najbardziej nie lubię.
6: A czy wy planujecie w wakacje cokolwiek się uczyć albo coś czytać?
10: Trochę będę się uczyć, ale bardzo mało.
11: Uczyć w ogóle, ale czytać trochę.
12: Moim zdaniem nauka w wakacje to skandal.
2: Faktycznie to dopiero niedopuszczalne. A z uczniami klasy czwartej ze szkoły podspołecznej nr 1 na warszawskim Ursynowie rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Czy ludowcy doszli do porozumienia z Koalicją Obywatelską w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej? Tomasz Terlikowski pytał o to Piotra Zgorzelskiego, wicemarszałka Sejmu z Polskiego Stronnictwa Ludowego, w porannej rozmowie RMF FM.
13: Wszystko prawda, dogadaliście się z Koalicją Obywatelską.
14: Może nie do końca, ale faktycznie jest tak, że polityka, panie redaktorze, to jest gra długodystansowa i czasami lepiej trochę poczekać, niż zrobić skuchę, bo najłatwiej spalić projekt, a trudniej go dowieść.
13: A co, w przyszłym tygodniu będzie już coś dowiezione?
14: Mogę powiedzieć, że do wakacji chcielibyśmy, żeby ten projekt został zamknięty, bo oczywiście za długo przeciągać go też nie ma sensu, a przecież do wakacji są tylko chyba 3 czy 4 posiedzenia Sejmu. Więc dzieje się w tej sprawie, myślę, coraz lepiej i warto, aby głos Polskiego Stronnictwa Ludowego mówiący o tym, że Mateusz Szpytma jest dobrym historykiem, jest historykiem, który dba nie tylko o historię ruchu ludowego, ale także jego dzieło życia. Panie redaktorze, wie, o czym ja
13: tak,
14: mówię.
13: Oczywiście czyli umowie,
14: Muzeum Polaków ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów, których postawę rozsławił na cały świat.
13: Dobrze, bo wszystkich... to czym pan go chwali, ale krytycy jego mówią, to jest człowiek Karola Nawrockiego. To jest człowiek, który będzie realizował jego linię.
14: To tak samo można powiedzieć, że to jest człowiek Kieresa, to jest człowiek Kurtyki, to jest człowiek, który 25 lat pracuje w IPN-ie, więc kilku prezesów...
13: Jak nosił teczki za wszystkimi, to może nie być dobrym prezesem.
14: Proszę nie mówić, że nosił teczki za nimi, bo ja tego nie powiedziałem, tylko pan. To jest człowiek, który naprawdę poprzez swoją koncyliacyjną postawę, zarówno do wewnątrz instytucji, ale także na zewnątrz, gwarantuje spokój. Pamiętajmy, że na czele Instytutu Pamięci Narodowej stoi taka czapa zwana Kolegium IPN-u i tam Prawo i Sprawiedliwość wykorzystało do bólu swoje możliwości i wsadziło ludzi, którzy mają takie, a nie inne poglądy polityczne. Więc między Mateuszem Szpytmą, a innymi kandydatami będzie ta oto różnica, że prawdopodobnie będą przez kolegium zgłaszani kandydaci związani bardziej z PiS-em lub...
13: Panie Rzeko, rozumiem, że to już jest dogadane z Koalicją Obywatelską. W Senacie, czy w Sejmie,
14: nie jest to dogadane. Nie jest to także elementem targu, bo to jest zbyt poważna sprawa, żeby robić jakiekolwiek targi. Tak jak powiedział reporter, który zbierał informacje, że jesteśmy na dobrej drodze, aby ten projekt doprowadzić do szczęśliwego końca.
13: W kuluarach sejmowych mówi się, że jesteście na dobrej drodze, bo wiążecie to, nie jest zaskoczenie politycznie, z nowym kandydatem na rzecznika praw obywatelskich.
14: Nie ma takich rozmów, które by wiązały wybór prezesa IPN-u z wyborem RPO.
13: A macie kandydata swojego na RPO?
14: Nie mamy.
13: No bo pan profesor Wiącek, to jakby to powiedzieć...
14: Tak, był przez nas rekomendowany, natomiast jego misja się kończy i kiedy marszałek Sejmu ogłosi nabór, to wtedy będą zgłaszać się kandydaci.
13: Ale są już jacyś kandydaci PSL-u, związani z PSL-em?
14: Nie wykluczamy, ale na razie koncentrujemy się na IPN-ie.
13: Panie marszałku, teraz wrócimy jeszcze do Rzecznika Praw Obywatelskich, ale nie mogę nie zapytać o propozycję Janusza Kowalskiego, który chce sprawdzić, jakiej narodowości i jakiego obywatelstwa są pracujący w różnych ministerstwach pracownicy.
14: Dno. Brunatna Szuria spod znaku Kowalskiego i Szczarnka rozpoczyna w Polsce segregację rasową. Dno i trzeba się temu kategorycznie przeciwstawić. Nie może być tak, żeby w kraju, który słynie z tolerancji, bo przecież pan dobrze wie, że Konfederacja Warszawska 1573 rok w swoich kryteriach zawierało coś, co byśmy dzisiaj nazwali prawami człowieka. To zostało wpisane do dziedzictwa światowego UNESCO.
13: Dzisiaj
14: słyszymy, że wychodzi parlamentarzysta w polskim Sejmie i będzie szukał, kto jakich miał rodziców, dziadków. Za chwilę Kowalski przyniesie teczkę z przyrządami, będzie może mierzył nosy, uszy, bo po prostu jest to początek segregacji rasowej. Nie ma na to zgody, jestem tym oburzony, bo ci panowie po prostu przeszli na drugą stronę brunatnej Szurii.
13: No, można powiedzieć, że i w II Rzeczpospolitej pan jako jeden z liderów ruchu ludowego na pewno pamięta, mieliśmy takie momenty, w których szukano...
14: Zawsze to się źle kończy. Polska jest krajem, który dzisiaj dumny jest z tego, że w swojej historii mieli obywateli innych narodów, którzy Rzeczpospolitej się dobrze przysłużyli.
13: No tak, zostali nawet Polakami, czasem dobrze nie mówiąc po polsku.
14: Tak, to po prostu to jest tak coś absurdalnego i po prostu wykluczającego, co się nie mieści mi w głowie. Wiecie, no tak, pan, jak jestem poruszony.
13: A Janusz Kowalski mówi tak, młodzi ludzie chcą pracy, nie znajdują dzisiaj tej pracy, kończą studia, wysyłają CV, a wy zatrudniacie Ukraińców w polskiej administracji.
14: No po prostu idiotyzm. To jest zaprzeczenie tego wszystkiego, co także robił rząd, który Janusz Kowalski popierał, bo co by nie mówić, Mateusz Morawiecki, jak był premierem, to robił to, czego oczekiwali od niego Polacy, czyli pomagał w imieniu Polski walczącej Ukrainie.
13: Dobrze, to teraz pytanie o Order Orła Białego. Pałac Prezydencki milczy od kilku dni. Wygląda na to, że zmienił zdanie, a może nie chce eskalować?
14: Wygląda na to, że prezydent Nawrocki jest człowiekiem, który także cechę roztropności w jakiś sposób wprowadza do obiegu swojej prezydentury. I to dobrze, bo oczywiście reakcja moim zdaniem była taka adekwatna, prawda? Każdy z nas, każdego z nas zabolało to, że jednostka ukraińska dostaje imię UPA, organizacji zbrodniczej, która dokonała na Polakach ludobójstwa, a nawet ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem, inaczej mówiąc genocidum atrox. I ta formacja nosi imię, po prostu jest na sztandarach wojska ukraińskiego. To zabolało nie tylko prezydenta, ale nas wszystkich. Prezydent zareagował w ten sposób. Zobaczymy, bo dzisiaj, panie redaktorze, relacje polsko-ukraińskie musimy układać w co najmniej trzech perspektywach. Historycznej, o której pewnie jeszcze będziemy mówili, w perspektywie tu i teraz. I tu i teraz linia bezpieczeństwa Polski przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim.
13: Tu i teraz większym zagrożeniem dla nas jest putinizm niż
14: oczywiście
13: narracje historyczne.
14: Pamiętajmy,
13: rosyjskie,
14: panie redaktorze, że ta armia ukraińska zabiła 352 tysiące ruskich żołnierzy. To jest naprawdę coś, co zużywa ruską armię i co może doprowadzić
13: do... Z pewnością ci żołnierze już nigdy nie zaatakują NATO. Ani Polski, ani państw bałtyckich.
14: Prawda? Więc to jest dla mnie oczywiste. No i oczywiście jest perspektywa przyszłości, gdzie musimy twardo stawiać warunki, jeśli chodzi o przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej.
2: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Piotrem Zgorzelskim na rmf24.pl.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Kolędy.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam,

Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Przed mikrofonem Mateusz Bożek.
2: Irański atak na statki handlowe w cieśninie Ormus. Fakty zaczynamy od najnowszych informacji z Bliskiego Wschodu. Później Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Meksyk zwycięzcą w meczu otwarcia mundialu. Podczas meczu posypało się jednak sporo kartek. Aż 3 zawodników zobaczyło czerwony kartonik. Na koniec Fabryka Snów. Znamy laureatów tegorocznych honorowych Oscarów. Zaczynamy jednak od konfliktu na Bliskim Wschodzie. Agencja Reutera donosi o irańskim ataku na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz. W kierunku okrętów Teheran miał wystrzelić kilka dronów. Według agencji zostały one zestrzelone przez amerykańską armię. 2-0 Meksyk wygrywa z Republiką Południowej Afryki w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Bramka dla gospodarzy padła już w 9 minucie spotkania. Od początku drugiej połowy Meksykanie ruszyli po kolejne gole. Drugą bramkę udało się zdobyć w 67 minucie. Co ciekawe, w tym meczu padły aż 3 czerwone kartki. Meksyk po raz 8 w historii rozgrywał mecz otwarcia i wygrał go dopiero po raz pierwszy. W tej chwili rozgrywany jest drugi mecz tegorocznych mistrzostw. W grupie A Korea Południowa walczy o 3 punkty z Czechami na Estadio Akron w meksykańskiej Guadalajarze. Po pierwszej połowie 0-0. Sejm przyjął ustawę zakazującą patostreamingu. Chodzi o publikowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne lub brutalne. O szczegółach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Czynami zabronionymi według ustawy są m.in. umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie i opiece lub popełnione z użyciem przemocy, znęcanie się nad zwierzętami lub zabicie ich, naruszenie nietykalności cielesnej w sposób prowadzący do poniżenia lub upokorzenia innej osoby, a także działania dotyczące organizacji gier hazardowych. Za ustawą głosowali niemal wszyscy posłowie, przeciwko była niemal cała Konfederacja, ugrupowanie Grzegorza Brauna i były poseł PiSu Janusz Kowalski. Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
2: Chciałbym, aby do Sejmu pod koniec roku trafił również projekt ustawy w sprawie podatku cyfrowego, mówił w RMF FM minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak przyznał, nie ma co do tego zgody nawet w samej koalicji.
4: Dlaczego inne państwa w Europie mogą korzystać i nie wprowadzają sobie takiej inżynierii finansowej wyprowadzającej te pieniądze, a Polska na to pozwala? Czas skończyć tym. Podatek cyfrowy to podatek sprawiedliwościowy od zysku wielkich korporacji, które tutaj na naszych użytkownikach, czyli na Polkach i Polakach zarabiają, a pieniądze za granicę wyprowadzają.
2: Minister dodał, że big techy płacą już podatek cyfrowy we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Czy prawa pasażerów linii lotniczych będą lepiej chronione? Jest propozycja unijnych przepisów w tej sprawie. Szczegóły zna korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Wypracowany kompromis utrzymuje prawo do odszkodowania po 3 godzinach opóźnienia i uznaje awarie techniczne za powód do wypłaty rekompensaty. Dodatkowo nowe przepisy gwarantują darmowy bagaż podręczny, zakazują anulowania powrotu przy niestawieniu się na lot w jedną stronę i zakazują pobierania opłat za miejsce obok opiekuna dla dziecka do 12 roku życia.
2: Propozycje Cypru wstępnie poparli im europosłowie.
1: Fakty prosto z Hollywood.
2: Poznaliśmy nazwiska tegorocznych laureatów honorowych Oscarów. Ogłosiła je Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Jednym z nagrodzonych jest znany reżyser Ridley Scott. Kto jeszcze został wyróżniony? O tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
6: To Glenn Close, słynna aktorka 8 razy nominowana do Oscara. Znacie ją pewnie z filmów Fatalne zauroczenie, 101 Dalmatyńczyków czy Żona. Floyd Norman był przez 65 lat związany z wytwórnią Walta Disneya i był pierwszym czarnoskórym animatorem zatrudnionym przez to studio, a pracował m.in. przy Śpiącej Królewnie czy Księdze Dżungli. 88-letni wspomniany już Ridley Scott, twórca m.in. Łowcy Androidów, był nominowany do Oscara za Gladiatora, za Helikopter w ogniu i nie zwalnia tempa, ma w planach nową ekranizację Wyspy Skarbów.
2: A honorowe Oscary zostaną wręczone 15 listopada na gali w Los Angeles.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Światowe i polskie numer jeden tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
2: Mikrofonie.
3: Na miejscu, dzień dobry.
2: Dzień dobry i zapraszamy.
3: 12 dzień czerwca, piątek, kończy się drugi mecz mundialu. Zostało jeszcze 20 minut gry. Czechy remisują w tej chwili z Koreą Południową w Guadalajarze. Na pogodowej mapie Polski 12 stopni w Nowym Sączu. Tam najcieplej, ale uwaga, plus 4. Niespełna 4 kreski na plusie w Jeleniej Górze. Zatem o poranku może włóżcie na siebie coś cieplejszego. Z gorących krajowych tematów weto prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Zaczynam od meksykańskiej Guadalajary. To jest 72. minuta drugiego mundialowego starcia. Drugi mecz w grupie A. Korea Południowa kontra Czechy. No i to nasi południowi sąsiedzi jako pierwsi wyszli na prowadzenie w tym meczu. 58. minuta.
4: A show for the lateral in forma centro, cabezazo, gol!
3: W Guadalajarze do bramki trafia zawodnik Wolverhampton, Ladislav Krajcin, ale też dokładnie 5-6 minut temu, dokładnie, tak jest. Wyrównał Koreańczyk Hwang, zatem 1-1 w Guadalajarze. A w meczu otwarcia mistrzostw świata Meksyk, przypominam, pokonał Republikę Południową Afryki 2-0.
5: Mexico ganamos, perro 2-0, vamos con todo por este mundial,
3: papi! Meksyk się cieszy, zatem o poranku w faktach. Piłkarska gorączka od samego rana. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządową ustawę o kryptowalutach. Zwrócił uwagę, że kolejny raz nie uwzględniono uwag jego kancelarii.
6: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać.
3: Prezydent zwraca uwagę, że w Sejmie znajduje się inicjatywa ustawodawcza jego kancelarii, która jest w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym. Decyzję prezydenta skomentował na platformie X Donald Tusk. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. Tak napisał szef rządu, zatem szansa na wspólny projekt premiera i prezydenta? Chyba daleko. Piątek, 12 dzień czerwca. Piloci polskich sił powietrznych jeszcze przed południem przelecą myśliwcami F-35 nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią. Będzie to trasa powitalna najnowszych polskich samolotów bojowych, a my będziemy śledzić ten przelot w porannych faktach RMF FM. W naszych porannych rozmowach o 7 w internetowym radiu RMF24 Piotr Salak porozmawia z europosłanką Koalicji Obywatelskiej Kamilą Gasiuk-Pichowicz. A godzinę później, 7:30 w RMF FM i radiu informacyjnym RMF24 w porannej rozmowie Tomasz Telikowski dziś z szefem prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcinem Przydaczem. Wiemy już, że wydłużono pobyt prezydenta za oceanem. Prezydent Karol Nawrocki z Waszyngtonu polecieć ma do Tampy na Florydzie. Więcej w kolejnych wydaniach faktów RMF FM. Najbliższe pełne wydanie już o 6:00. Zapraszam. W Guadalajarze bez zmian Korea Południowa Czechy. 1-1, 74. minuta tego spotkania.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Dzień dobry. Dzień dobry, to Wstawaj Szkoda Dnia, to RMF.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: godzina.
1: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
2: A fakty mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Zaczynamy.
3: Dzień dobry.
4: Na początek najnowsze informacje o wizycie Karola Nawrockiego za oceanem.
3: Wizyta prezydenta będzie wydłużona. Jak dowiedział się nasz amerykański korespondent, prezydent odwiedzi także Tampę na Florydzie.
4: Sejm zdecydowaną większością głosów przyjął ustawę zakazującą patostreamingu,
3: czyli zamieszczania w internecie relacji prezentujących dewiacyjne zachowania.
4: W porannych faktach oczywiście mundial. Przed chwilą zakończył się pojedynek Korea Południowa Czechy. Wynik
3: 2-1 dla Korei.
4: Jest punktualnie 6:00. Zaczynamy fakty od nowych informacji na temat najbliższej wizyty Karola Nawrockiego w USA.
3: Ona nie ograniczy się tylko do Waszyngtonu i wizyty w Silver Spring w stanie Maryland. Pobyt prezydenta wydłużony co najmniej do wtorku.
4: Jak ustalił korespondent RMF FM, Karol Nawrocki po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie poleci też do Tampy na Florydzie. Tam właśnie we wtorek ma spotkać się z Polonią w Clearwater.
3: Co wiemy o niedzielnym spotkaniu Trump-Nawrocki? Czego ma dotyczyć to spotkanie? O tym w porannych faktach nasz reporter Michał Radkowski.
5: Rozmowa wcale nie będzie długa, zresztą impreza urodzinowa nie jest najlepszym momentem do omawiania poważnych spraw, jednak kilka z nich prezydent chce poruszyć. To m.in. kwestie bezpieczeństwa, więc zapowiedzianej niedawno obecności dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Karol Nawrocki chce też rozmawiać o stałych bazach wojskowych USA w Polsce. Poza tym relacje dwustronne i współpraca energetyczno-gospodarcza. Jak mówił wczoraj prezydencki minister Marcin Przydacz, Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od Donalda Trumpa już w styczniu.
6: To zaproszenie jest wyrazem bardzo dobrych relacji personalnych pomiędzy prezydentami.
5: Choć do wyjazdu zostały 2 dni, trwa ustalanie szczegółów wizyty.
4: A wspomniany, słyszany przed momentem Marcin Przydacz, szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej, będzie dziś gościem porannej rozmowy w RMF FM.
3: Zapraszamy 8:02.
4: No i czekamy na Wasze pytania.
3: Porozumienie z Iranem może zostać wkrótce podpisane w Europie. Tak zapowiada wspomniany już Donald Trump.
4: Jego zdaniem po przyjęciu dokumentu cieśnina Ormus zostanie natychmiast otwarta. A to, co najważniejsze, mamy umowę, że Iran nigdy nie będzie miał broni nuklearnej, co było celem tego, przez co musieliśmy do tej pory przejść, by to osiągnąć. To była wielka, bardzo wielka sprawa, tak mówi Trump. Amerykańskie media, na przykład CNN, pytają o poranku deal or dream, umowa czy marzenie.
3: Amerykański prezydent wcześniej napisał w serwisie True Social, że uzgodniono główne punkty porozumienia z Iranem, które zostały przekazane kierownictwu tego państwa i zaakceptowane. Teheran oficjalnie nie potwierdza tej informacji. Tu RMF FM, słuchacie faktów. Sejm przyjął ustawę zakazującą patostreamingu. Przepisy regulujące kodeks karny przewidują odpowiedzialność za publikowanie w internecie treści pokazujących popełnianie czynów zabronionych, a także ich pozorowanie.
4: A to m.in. umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, znęcanie się nad zwierzętami czy działania dotyczące organizacji gier hazardowych.
3: Za ustawą głosowali niemal wszyscy posłowie.
7: To jest zjawisko bardzo, bardzo szkodliwe. I myślę, że swoje zadanie wykonuje polski parlament.
3: Podkreślał poseł PiSu Michał Wójcik.
4: Z kolei posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa przekonywała, że ustawa nie rozwiązuje całego problemu.
8: Wciąż bardzo ważna jest, będzie, być może ważniejsza nawet, rola rodziców w tym, aby rozmawiać z dziećmi o tym, co się dzieje w sieci.
4: Ustawa trafia teraz do Senatu, następnie na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.
9: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
4: Jeszcze na to chwilę poczekamy, bo to okaże się dopiero 19 lipca, a do tego czasu przed nami jeszcze 102 mecze, bo za nami dopiero 2 mundialowe starcia i to oba w Meksyku.
3: Tuż przed 6:00 zakończyło się starcie w Guadalajarze. Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1.
4: Czesi grali dobrze, mieli szansę, no ale prawidłowo strzeli tylko jedną bramkę. Zrobił to Ladislav Krajci, za to ze spalonego do siatki trafił Tomasz Sołczek. Dla Korei Południowej natomiast prawidłowo do bramki trafiali Hwang oraz Oh Hyun-gyu.
3: Meksykańscy współgospodarze turnieju tymczasem triumfują. W meczu inauguracyjnym mundial pokonali Republikę Południowej Afryki 2-0. I to był początek wielkiej meksykańskiej fiesty, której świadkiem jest nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski.
10: Niesamowita atmosfera na ulicach Meksyku. Tysiące kibiców wyszły świętować zwycięstwo swojej reprezentacji nad drużyną z Republiki Południowej Afryki w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. W centrum miast i na głównych placach słychać śpiewy, okrzyki radości i dźwięki trąb. Viva Mexico, co chwilę w stolicy kraju ludzie tańczą, skaczą i machają meksykańskimi flagami, wspólnie celebrując sukces narodowej drużyny. Dla wielu kibiców to coś więcej niż tylko wygrany mecz, to powód do dumy i okazja do pokazania jedności. Emocje są ogromne. a radość widać na każdym kroku. Meksykanie udowadniają, jak wielką pasją darzą piłkę nożną i jak mocno wspierają swoich zawodników. I oczywiście widzimy tu też ten meksykański temperament. Nawet w barach ludzie tańczą w tej chwili na stołach. Z Mexico City, Paweł Żuchowski.
4: Pawłowi zazdrościmy. Fiesta trwa, bo w meksykańskim Meksyku dopiero 5 minut po 22.
3: U nas po 6.30. Poranne mistrzowskie fakty sportowe. Zapraszamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
0: Powiem wam, że ciepełkiem to nas ten poranek dzisiaj nie rozpieszcza. 7 w Suwałkach, 7 w Katowicach, we Wrocławiu, na zachodzie, w Zakopanem 6. Także to nie jest ciepło. No to nie jest temat na sandały.
2: I patrzymy jeszcze, jeśli chodzi o deszcz. Dzisiaj o poranku sporo deszczu na południu, w Małopolsce, na Podkarpaciu, ale też na Lubelszczyźnie. I patrzymy o godzinie 11, wtedy już tego deszczu będzie więcej. Cała centralna Polska od Krakowa przez Warszawę po Olsztyn będzie padać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
0: W ciągu dnia będzie cieplej, wzdłuż granic 17-18 stopni, w centrum kraju 20.

0: słuchasz?
1: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Stany Zjednoczone planują znacząco zredukować liczbę samolotów i okrętów wojennych udostępnianych na potrzeby operacji NATO w Europie. Taka informacja po 6:00 pojawiła się na stronach internetowych New York Timesa.
2: Gazeta powołuje się na dwóch wysokich rangą urzędników europejskich. A my przypominamy, że dzisiaj przed południem w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku uroczysta ceremonia przyjęcia pierwszych samolotów F-35 dla polskiego wojska.
1: W Łasku ma pojawić się podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno. Pytanie, czy będzie możliwość pytań o te nowe plany Waszyngtonu, o których o poranku napisał New York Times.
2: Wcześniej F-35 mają przedstawić się Polakom od Gdańska po Kraków.
1: Przelot nad Gdańskiem. Najwcześniej około 9:45 samoloty mają pojawić się nad Westerplatte, a co potem? Słuchajcie faktów. Pakt migracyjny wchodzi dziś w życie. Rząd zapewnia, że to nic nie zmienia w naszej codzienności, bo w tej sprawie jesteśmy specjalnie traktowani przez Brukselę. A jak to wygląda z europejskiej perspektywy? O tym dziś w rozmowie o 7:00 w radiu informacyjnym RMF24.
2: Tak, gościem Piotra Selaka będzie europosłanka Koalicji Obywatelskiej, Kamila Gasiuk-Pihowicz. Dzień dobry, Piotrze.
3: Dzień dobry.
2: Co budzi najwięcej właśnie pytań w sprawie paktu migracyjnego?
3: Przede wszystkim chodzi o to, do kiedy Polska będzie zwolniona z obowiązku przyjmowania migrantów. Wiadomo, że w tej chwili to zwolnienie obowiązuje do końca tego roku. Przedstawiciele rządu zapewniają, nasze przywileje zostaną przedłużone. Ale co na ten temat mówi się w Brukseli? Jaką naprawdę mamy siłę przebicia? Będę o to pytał europosłankę. Porozmawiamy też oczywiście o relacjach polsko-ukraińskich. Czy będziemy się domagać zwrotu euro za pomoc walczącym Ukraińcom? Nie unikniemy też oczywiście komentarzy do prezydenckiego weta, także zapraszam.
2: Polecamy i zapraszamy. Piotr Selak, Kamila Gasiuk-Pihowicz. Polecamy rozmowę, początek po faktach o 7:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcji.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Zaczynamy.
2: Od dziś na terenie Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać pakt azylowo-migracyjny.
3: Co to dokładnie oznacza? Od tego tematu zaczynamy fakty.
2: Potem grupa przemytników rozbita przez CBŚP oraz nadburzański oddział Straży Granicznej.
3: Zatrzymano w tej sprawie 7 osób.
2: Będzie też mundialowy Meksyk, który wciąż bawi się po zwycięstwie w meczu otwarcia Mistrzostw Świata nad Republiką Południowej Afryki.
3: Od dziś na terenie Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać pakt azylowo-migracyjny.
2: Przewiduje on obowiązkową solidarność, czyli relokację migrantów z innego kraju wspólnoty, wpłatę finansową w wysokości 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę lub wsparcie operacyjne dla kraju obciążonego migracją.
3: W faktach o 7 nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, wyjaśnijmy zatem dokładnie, co w praktyce te zapisy oznaczają dla nas, dla Polski.
4: Wejście w życie paktu migracyjnego nie oznacza dla Polski przymusowej relokacji ani kar, ponieważ otrzymaliśmy zwolnienie ze względu na przyjęcie milionów uchodźców z Ukrainy oraz instrumentalizację migracji przez Białoruś. Co roku to zwolnienie musi być odnawiane. Polskie władze zapowiedziały, że nie wdrożą wszystkich przepisów paktu, przyjmą tylko zasady uszczelniające granice, a odrzucą na przykład wymogi budowy infrastruktury dla migrantów. Komisja Europejska na razie nie straszy wszczynaniem procedur o naruszenie unijnego prawa, jednak eurodeputowani już zapowiedzieli, że będą naciskać na komisję, aby monitorowała kraje i kierowała sprawy do TSUE w przypadku braku implementacji przepisów.
2: Czy Polska rzeczywiście uniknie konsekwencji paktu migracyjnego?
3: Tuż po faktach temat paktu wróci w rozmowie o 7 w informacyjnym radiu RMF24. Gościem Piotra Salaka będzie europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pichowicz. Co najmniej 190 milionów złotych stracił Skarb Państwa na działalności grupy przestępczej przemycającej na wielką skalę papierosy z Białorusi do Polski.
2: Przemytniczą grupę rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Zatrzymali 7 osób.
3: A w faktach teraz Krzysztof Zasada. Dzień dobry, Krzysztofie.
5: Dzień
3: co
5: dobry.
3: Wiemy w tej chwili o zatrzymanych?
5: To 6 Polaków i 1 obywatel Armenii. Są podejrzani o udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej, w której skład wchodzili także Litwini. Według śledczych w latach 2020-2021 organizowali transporty papierosów z Białorusi przez Litwę do Polski, a następnie dystrybuowali je także do innych państw Unii Europejskiej. Z zebranych dowodów wynika, że rozbita grupa miała przemycić 6,5 miliona paczek papierosów o wartości ponad 90 milionów złotych, natomiast straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego cła, akcyzy i podatku VAT oszacowano na ponad 190 milionów. Podejrzani w prokuraturze okręgowej w Zamościu usłyszeli zarzuty, za które grozi nawet 15 lat więzienia.
6: Fakty o poranku w RMF FM.
2: A w faktach mundialowy Meksyk, który się bawi po zwycięstwie w meczu otwarcia Mistrzostw Świata nad Republiką Południowej Afryki.
3: Wygrana 2-0 w meczu otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata, a my oddajemy teraz głos naszemu wysłannikowi do Mexico City, Pawłowi Żuchowskiemu.
7: Dzień dobry. Ciężko tutaj dziś przygotowywać relacje, mówić na antenie, bo co chwilę meksykańscy kibice wyrywają mikrofon.
8: México ganamos, perro 2-0, vamos con todo por este mundial, por primera vez México, dale México!
7: Krzyczą, śpiewają. Ogromna radość, choć od końcowego gwizdka minęło wiele godzin, na ulicach nic w zasadzie się nie zmienia. Przetoczyła się też potężna burza, ulewa wszystkich zmoczyła, a wciąż tłumy ludzi świętują wygraną, tak jakby już zdobyli mistrzostwo. Ale o mistrzostwie oczywiście marzą. Zobaczysz, zdobędziemy mistrzostwo, powiedział mi mężczyzna okryty meksykańską flagą. Poradził przy okazji, bym zapamiętał jego wypowiedź. Tak jest właśnie na ulicach meksykańskiej stolicy. Z Mexico City, Paweł Żuchowski.
3: A w drugim meczu grupy A Korea Południowa przed nieco ponad godziną pokonała Czechy 2-1. Kolejny mecz mistrzostw dopiero o 21:00. Kanada kontra Bośnia i Hercegowina w Toronto.
2: Łaziki kosmiczne, najnowsze rakiety i satelity, które już niedługo polecą w kosmos. To wszystko można zobaczyć na trwających w Berlinie targach i pokazach lotniczych ILA.
3: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin. Tam wśród kosmicznego sprzętu znaleźć można także polskie projekty.
9: Widziałem tam taką skrzynkę. Ona z pozoru wygląda nieskomplikowanie, ale wystarczy ją otworzyć, żeby przekonać się, że jest zupełnie inaczej.
10: Dokładnie tak. Jest to rozwiązanie, które służy do badania obiektów w kosmosie, między innymi do tego, żeby badać, które obiekty w kosmosie zagrażają na przykład istniejącej infrastrukturze satelitów i służy to również oczywiście celom obronnym.
3: Z Martyną Gatkowską z Polskiej Agencji Kosmicznej rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: ILA w Berlinie potrwa do niedzieli.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: Jest Magic Carwat Marek. W Warszawie dzisiaj jest nasza meteorologiczna perełka.
11: Jestem, tak, i mam 2 stopnie więcej niż w Krakowie, ale to i tak niewiele, bo jeśli pogoda miałaby być dzisiaj jakimś wzorem, to byłaby ewidentnie kratką. Będzie słońce, ale będą też chmury, z których może spaść deszcz. Całkiem możliwe, że pojawią się też słabsze burze. A na to wszystko będzie dzisiaj jeszcze dosyć chłodno, przynajmniej jak na czerwiec, bo nigdzie temperatura nie przekroczy 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: W warszawskim studiu Magica w katowickim jest Mario z nami razem.
6: RMF Kolędy.

0: wielki...
1: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie stacji RMF Kolędy.
1: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
2: Prezydent zawetował rządową ustawę dotyczącą egzaminów językowych dla lekarzy spoza Unii Europejskiej.
3: To oznacza, że medycy z tej grupy nie mają wydłużonego do przyszłego roku czasu na zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie B1, czyli posługiwania się językiem w stopniu zaawansowanym.
2: Okręgowe izby lekarskie wygaszają uprawnienia tym lekarzom, którzy tego certyfikatu nie mają.
4: Liczba wygaszonych uprawnień to około 450. W Polsce mamy 141 tysięcy lekarzy, więc patrząc na to w procentach to jest bardzo mało, więc prawdopodobnie nie wpłynie to bardzo na ogólny stan dostępności lekarzy w Polsce. Może to być, może wywołać jakieś zawirowania w mniejszych ośrodkach powiatowych.
3: Tłumaczył profesor Marcin Kurzyna z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
2: Stany Zjednoczone zamierzają znacząco zredukować liczbę samolotów i okrętów udostępnianych NATO w Europie, ujawnił o poranku New York Times.
3: Czy Warszawa wie o tym scenariuszu? O to zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, a w warszawskim studiu autor tej rozmowy Tomasz Terlikowski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Tomku, o co jeszcze będziesz pytał ministra?
5: O wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w USA, jej przebieg, osobiste rozmowy z Donaldem Trumpem i o to, czy wiadomo już, ilu żołnierzy ostatecznie trafi do Polski po obietnicach Donalda Trumpa. Zapowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych były, ale nikt wciąż nie wie, co znaczyły. Wrócimy także do prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut, do komentarza do niego premiera i do kwestii wypowiedzenia traktatu migracyjnego, co obiecał prezydent.
2: A przed giełdowym debiutem SpaceX, firma zajmująca się eksploracją kosmosu i sztuczną inteligencją, w zgłoszeniu złożonym do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd informuje, że sprzedała akcje o wartości 75 miliardów dolarów.
3: Cena 135 dolarów za sztukę. Zatem początkowa wartość rynkowa firmy 1 800 000 000 dolarów.
2: No i przy takiej wartości prezes SpaceX Elon Musk jest już najbogatszy człowiek na świecie, ma szansę zostać pierwszym światowym bilionerem.
3: I to jest wstęp do tego, co przed nami.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
3: Rynki błyskawicznie zareagowały na zbliżające się porozumienie na Bliskim Wschodzie. I o tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się. W pierwszej kolejności ropa zaczęła szybko tracić na wartości, więc być może amerykańscy inwestorzy będą mieć więcej pieniędzy, by inwestować w SpaceX już za chwilę. O poranku baryłka jest wyceniana na 86-89 dolarów, czyli w ciągu doby 5 dolarów w dół i wyprzedaż. Czekamy na otwarcie giełd w Europie. Jak zawsze o poranku wyznaczy nastrojów są giełdy azjatyckie. Indeksy na Dalekim Wschodzie pną się błyskawicznie. Południowo-koreański KOSPI w górę aż o 9%, japoński Nikkei prawie o 4%. Solidne wzrosty notują też parkiety w Hongkongu, na Tajwanie i w Indonezji. Dlaczego? To właśnie rynki azjatyckie cierpią najmocniej na wojnie w Zatoce Perskiej ze względu na uzależnienie od transportu ropy przez ciśnienie Ormus. Zmiany widzimy też na kursach walut. Szczególnie duży ruch pojawił się na wycenie dolara. Spadek o kilka groszy do 3,67 zł. Euro po 4,25, tu bez zmian. Lekko w dół frank szwajcarski 4,61, podobnie funt brytyjski 4,92. To powiedzmy też o braku zmian korzystnych z punktu widzenia wielu gospodarstw domowych. Orlen utrzyma do końca roku taryfy na gaz na dotychczasowym poziomie. Chodzi o dostawcę My Orlen, czyli dawne PGNiG. Urząd Regulacji Energetyki podjął już decyzję.
8: Zbliża się koniec czerwca, kiedy trzeba ustalić nowe taryfy do końca roku i wspólnie po dyskusjach z URE zapadła decyzja, że nie będą podwyższone ceny gazu.
7: Potwierdza prezes Orlenu Ireneusz Fonfara. Decyzja dotyczy ponad 7 milionów klientów.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Komaga z Kowrą Tomkowicz, tu Wstawaj Szkoda Dnia, tu RMF FM.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Kimkolwiek jest, kimkolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Trafiliście, zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: Była właścicielka działki w podrzeszowskim Lutoryżu, na której odnaleziono szczątki płodów. Przesłuchana.
3: Miała potwierdzić, że zakopywała na swojej posesji odpady medyczne.
2: Meksyk i Korea Południowa wygrywają pierwsze mecze na mundialu.
3: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Marcin Przydacz.
2: Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Prezydent w niedzielę będzie na urodzinach Donalda Trumpa w Waszyngtonie.
2: Zakopywałam na swojej posesji odpady medyczne, jak dowiedział się reporter RMF FM, tak miała przyznać policjantom patomorfolog. Była właścicielka działki w podrzeszowskim Lutoryżu, na której odnaleziono szczątki płodów.
3: No to makabryczne odkrycie natrafiono podczas prowadzonych na tej działce prac ziemnych. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami w tej sprawie. Krzysztof, jak natrafiono na te szczątki?
4: Policjantów powiadomili właściciele działki, którzy prowadzili remont swego domu. Wykopali ludzkie szczątki, przygotowując teren pod wylewkę tarasu. Funkcjonariusze przybyli na miejsce, zabezpieczyli teren, sprowadzili ekipy, które sprawdziły resztę posesji. Natrafili na kilkanaście płodów i inne szczątki mogące być odpadami medycznymi. Właściciele nieruchomości zeznali, że dom kupili w zeszłym roku. Śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki, którą przesłuchano. Kobieta, patomorfolożka, przyznała im, że pozbywała się odpadów medycznych, zakopując na swej posesji. Trwa wyjaśnienie, skąd były płody, których szczątki znaleziono, a także dlaczego nie poddawano ich prawidłowej utylizacji. Dziś na miejscu znów będą pracować kryminalni i prokurator. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Rzeszowie.
2: Tu RMF FM. Słuchajcie faktów. Mundial rozpoczęty. Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0.
3: Ale fiesta nie tylko meksykańska, bo Korea Południowa pokonała Czechy w Guadalajarze 2-1, więc w Seulu głośne. A po tej meksykańskiej odsłonie turnieju czas na mecze w Kanadzie i USA.
2: Ze względu na różnice czasowe w trzech krajach gospodarzy, przypominamy.
3: O 21:00 w Toronto mecz Kanada-Bośnia-Hercegowina, a potem w środku nocy wielkie piłkarskie święto w LA.
2: O 3:00 pierwszy gwizdek meczu USA-Paragwaj.
3: A propos Stanów Zjednoczonych. Prezydent Karol Nawrocki na razie jest jedynym światowym przywódcą, który oficjalnie potwierdził obecność na 80. urodzinach Donalda Trumpa w Waszyngtonie.
2: Jak już mówiliśmy w faktach, jutro Karol Nawrocki leci za ocean, obejrzy w Białym Domu ale mieszanek sztuk walki zorganizowaną przy okazji urodzin Trumpa. Uświetnia 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych.
3: Po tej gali Freedom 250 prezydent zamierza także spotkać się z amerykańską Polonią, odwiedzi Polskie Centrum imienia Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie i Polski Kościół w Silver Spring w stanie Maryland.
2: A na linii nasz dziennikarz Krzysztof Berenda.
5: Witam, dzień dobry.
2: Krzysztofie, kto jeszcze będzie na urodzinach Donalda Trumpa?
5: Miejsc dla gości przewidziano 4000. Zaproszenie ma na przykład włoska premier Giorgia Meloni, ma też argentyński prezydent Javier Milei. Oni jednak jeszcze oficjalnie nie potwierdzili przyjazdu. Sporo jest ludzi znanych, którzy zaproszenie dostali, ale już publicznie je odrzucili. To na przykład aktorzy Adam Sandler, Jared Leto, Jason Statham, Dwayne Johnson. Donald Trump na razie się tym przynajmniej publicznie nie przejmuje i przekonuje, że kosztów tej urodzinowej imprezy nie poniosą. Są podatnicy, zapłacić mają prywatne firmy i tu ciekawostka, jednym z głównych sponsorów jest platforma kryptowalutowa Crypto.com. No i warto tu przypomnieć, że Karol Nawrocki brał już kiedyś udział w amerykańskiej imprezie politycznej finansowanej przez branżę krypto ponad rok temu na zjeździe głównie amerykańskich konserwatystów pod Rzeszowem. Wtedy sponsorem była niesławna zonda krypto, co do dzisiaj dla prezydenta Nawrockiego jest pewnym wizerunkowym kłopotem, zwłaszcza po wczorajszym trzecim już zawetowaniu ustawy o wprowadzeniu nadzoru nad rynkiem krypto.
6: Fakty, opinie, komentarze.
2: I czas na poranną rozmowę w RMF FM. W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
7: Dzień dobry, moim gościem jest Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta. Witam, panie ministrze.
8: Dzień dobry, panie redaktorze i dzień dobry państwu.
7: To co, panie ministrze, pan prezydent ma problemy z kryptowalutami? Znaczy jakieś bliskie, za bliskie relacje, bo i te Rzeszów i teraz ta impreza prezydenta Stanów Zjednoczonych.
8: Nie, to panie redaktorze, mam wrażenie, że to już jest próba naprawdę sięgania prawą ręką za lewe ucho i wiązanie prezydenta poprzez jego wizytę w Stanach Zjednoczonych i spotkanie z prezydentem Trumpem, z jakimiś firmami. Zresztą Crypto.com chyba było też sponsorem Ligi Mistrzów, więc to co w związku z tym...
7: No, zonda krypto też była.
8: Panie redaktorze, to każdy, który oglądał Ligę Mistrzów na żywo czy w telewizji jest związany bez przesady.
7: Ale zupełnie poważnie. Dlaczego to trzecie weto?
8: No właśnie, bądźmy poważni.
7: Trzecie weto, dlaczego? Tak. Pan premier mówi, jest bardziej uwikłany o prezydencie. Bardziej uwikłany niż niż myśleliśmy.
8: Dzisiejsze doniesienia Money.pl, czyli branżowego portalu, wskazują, że to raczej pan premier jest uwikłany, bowiem okazuje się, że Zonda Krypto brało udział nie tylko w konsultacjach, co w pisaniu przepisów tej ustawy, ustawy o kryptowalutach. Redaktor Szymon Jadczak to wskazuje.
7: To, że wszyscy jesteście uwikłani.
8: Panie redaktorze, to jest dla mnie rzecz niewiarygodna, że pan, chyba Kral on się nazywa, był konsultowany przez Ministerstwo
7: Finansów.
8: Pan Kral
7: też finansował masę prawicowych instytucji.
8: To jest rzecz niebywała, że Donald Tusk próbuje przerzucić odpowiedzialność na kogoś innego. Po pierwsze za to, że przez rok nie regulował tego rynku, mimo rozporządzenia NIK-a.
7: Regulował, tylko prezydent
8: nie,
7: wetował.
8: Nie, cały 24 rok nie robiono nic w tej sprawie. Po drugie, w tym wypadku okazuje się, że pan Kral jest jakimś partnerem Ministerstwa Finansów w regulowaniu. A po trzecie, pan premier przesłał trzeci raz tę samą ustawę.
7: No nie, jest jedna poprawka. Przepraszam, no proszę, panie ministrze, to jedną poprawkę
8: daliście. To czego się spodziewa? Trzeci raz przesyła tą... No to tak możemy grać do końca. I jeszcze, jakby powiedział Jurek Gowsiak, o jeden dzień dłużej niż do końca świata. No, jeżeli nie uwzględni...
7: Do trzech razy sztuka.
8: Jeżeli nie uwzględni poprawek...
7: Przedstawiłem dowody na rosyjskie ślady. Przedstawiłem wszystko.
8: No to jeżeli były rosyjskie ślady, to dlaczego dopuszczał pana Krala z Zonda Krypto do współdecydowania o przepisach tej ustawy? No bez przesady. No, jakie rosyjskie ślady? To Ministerstwo Finansów nie znało tych rosyjskich śladów, że pan
7: panie,
8: Zonda Krypto
7: jest współautorem
8: tych regulacji?
7: To znaczy nie będzie tych regulacji w ogóle?
8: Nie, jeżeli uwzględnią poprawki, po pierwsze, albo przegłosują projekt pana prezydenta, który wprost leży na biurku, tylko jest niestety mrożony w zamrażarce u pana Czarzastego, który, pamiętajmy, który też ma swoje wschodnie kontakty, nie wiadomo jakie.
7: Czyli nie będzie. Dobrze, przejdźmy do informacji z dzisiejszej New York Times. New York Times informuje, że USA zamierza znacząco zredukować liczbę samolotów i okrętów udostępnianych NATO w Europie. Polska o tym wiedziała? Wiedziała o tym kancelaria prezydenta?
8: Panie redaktorze, Stany Zjednoczone od wielu, wielu miesięcy pracują nad nową strategią obecności między innymi w Europie. Nad tym pracuje Pentagon i tutaj partnerem Pentagonu przede wszystkim jest MON. To MON powinien wiedzieć i MON powinien informować.
7: Czy kancelaria prezydenta wiedziała?
8: Kancelaria prezydenta wie o tym oczywiście, że Stany Zjednoczone chciałyby ograniczenia pewnej obecności
7: ale
8: w Europie.
7: Ale te liczby, które są podawane, ich nie znaliście.
8: Ja nie będę tutaj źródłem, żeby je potwierdzać. My zabiegamy o to,
7: aby... Ja się tylko pytam, czy o tym wiedzieliście.
8: My zabiegamy o to i temu też ma służyć wizyta pana prezydenta w najbliższym czasie w Stanach Zjednoczonych, aby te ograniczenia, które najpewniej niestety staną się faktem, ograniczenia obecności amerykańskiej w Europie, nie dotknęły Polski. I po to staramy się utrzymywać jak najlepsze relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
7: Ale wiedzieliśmy o tym, że są tak... Bo New York Times podaje bardzo szczegółowe informacje. Mówi o tym, że od początku czerwca państwa europejskie, władze państw europejskich o tym wiedziały. Więc pytam się, czy Polska również o tym wiedziała?
8: Ja o tym nie wiedziałem. Do mnie takie informacje nie trafiały. Myślę, że tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej powinno mieć taką wiedzę. Jeśli miało, to powinno ją przekazać do Kancelarii Prezydenta. Nie przekazało. Nie chcę tutaj oskarżać, bo być może to jest tylko informacja dziennikarska, nie do końca sprawdzona przez odpowiednie służby.
7: Wspomniał pan o tym, że prezydent w czasie tej wizyty będzie zabiegał. To jest oficjalna wizyta, czy prywatna wizyta prezydenta?
8: To jest wizyta robocza głowy państwa w Stanach Zjednoczonych. Dojdzie do spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Oczywiście.
7: Ale tylko w czasie gali, czy będzie też osobne spotkanie przeznaczone na rozmowy polityczne?
8: Panie redaktorze, w czasie wydarzenia oczywiście dojdzie do odpowiednich rozmów, ale będą też inne rozmowy polityczne, o czym powiemy w odpowiednim
7: ale
8: czasie.
7: Ale z prezydentem, czy z otoczeniem?
8: I z prezydentem, ze środowiskiem politycznym w Waszyngtonie, więc będzie oczywiście cały komponent odpowiednich rozmów. Natomiast głównym przyczynkiem, nie ma co tego ukrywać, głównym przyczynkiem jest udział w uroczystości, jaką są urodziny, 80. urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych i raczej popatrzmy na to jako na pewnego rodzaju wyróżnienie Polski, że akurat polski prezydent jest na urodziny zapraszany i co świadczy o bardzo dobrych relacjach osobistych. No.
7: To oczywiście jest każdy prezydent, gdyby został zaproszony Polski, by pojechał. Ja się pytam,
8: do tej pory chyba nigdy nie był żaden prezydent zaproszony na takie
7: wydarzenie. Ja się raczej pytam o co innego, to czy poza tym komponentem...
8: Tak, będą rozmowy.
7: Będą rozmowy. Tak. I także z prezydentem. Osobne z prezydentem Stanów Zjednoczonych. A jak pan odbiera złośliwości, którzy mówią na przykład minister spraw zagranicznych mówi, że ma nadzieję, że prezydent Nawrocki wejdzie przynajmniej do ćwierćfinału.
8: No, ewidentnie piecze jakaś złośliwość wewnętrzna pana Radosława Sikorskiego. Jak wszyscy wiemy, no, nieczęsto jest, albo w zasadzie w ogóle nie jest gościem wewnątrz Białego Domu. Czasami bywa przed, tam jest taki duży trawnik. On tam
7: tak,
8: czasami,
7: słyszeliśmy, to teraz tam, odnosi się do tych filmików.
8: Czasami bywa, nagrywa tam jakieś śmieszne filmiki.
7: A z Marco Rubio ma relacje.
8: Mówimy o Białym Domu, widać, że ewidentnie go to boli. Ja zaproponowałem panu ministrowi Sikorskiemu, że mogę, jeżeli coś chce, to mogę mu coś przywieźć z Waszyngtonu, bo akurat będziemy, jeżeli ma jakąś ochotę, jakąś pamiątkę, nie wiem, mały, biały dom, taki bryloczek. Jestem w stanie naprawdę tutaj wykazać się pewną otwartością na potrzeby pana ministra.
7: Pan też jest złośliwy, żegnamy się z słuchaczami radia, tą złośliwością z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
1: Zapraszam zatem na dogrywkę. Albo uwzględnią propozycję prezydenta, albo wejmą prezydencki projekt sejmowej zamrażarki. Tak o kryptowalutowym kompromisie i powodach trzeciego już prezydenckiego weta do rządowej ustawy o kryptowalutach mówił przed chwilą gość porannej rozmowy w RMF FM.
2: Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, od teraz w Radiu RMF 24. Polecamy i zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
8: Ponownie warszawskie studio RMF FM i Magdalena Karwat-Marek.
9: Tak, dzień dobry. I to, co będzie dzisiaj najlepsze w pogodzie dzisiaj, to właśnie okazuje się poranek, bo w wielu miejscach rano właśnie będzie bardzo pogodnie, a potem no to już tak troszkę gorzej, czyli chmury i deszcz, ale to jeszcze nie wszystko, bo mogą pojawić się burze, na przykład koło 14 na Podkarpaciu, a później jeszcze i na Mazowszu, i na Warmii, i na Mazurach, a temperatura to takie 15-17 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
8: Mam bardzo ważną informację, myślę, że już możemy się z wami tą informacją podzielić.
6: RMF Kolędy.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Tak, gość porannej rozmowy w RMF FM. Marcin Przydacz odpowiada na pytanie, jaki charakter ma wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie.
2: Prezydent, przypominamy, dostał zaproszenie do Białego Domu na 80. urodziny Donalda Trumpa i organizowaną właśnie tam galę mieszanych sztuk walk UFC. Przydacz podkreśla, że w planach jest spotkanie z prezydentem USA.
3: Tylko w czasie gali, czy będzie też osobne spotkanie przeznaczone na rozmowy polityczne?
4: Panie redaktorze, w czasie wydarzenia oczywiście dojdzie do odpowiednich rozmów, ale będą też inne rozmowy polityczne, o czym powiemy w odpowiednim czasie.
3: Ale z prezydentem czy z otoczeniem?
4: I z prezydentem, ze środowiskiem politycznym w Waszyngtonie, więc będzie oczywiście cały komponent odpowiednich rozmów. Natomiast głównym przyczynkiem, nie ma co tego ukrywać, głównym przyczynkiem jest udział w uroczystości, jaką są urodziny, 80. urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: A cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Marcinem Przydaczem jest na stronie rmf24.pl.
2: A teraz uwaga, kierowcy, utrudnienia na A1 w Kujawsko-Pomorskiem.
1: Pomiędzy węzłami Kowal, Włocławek Zachód, na pasach w kierunku Gdańska koło miejscowości Nowa Wieś doszło do wycieku paliwa z uszkodzonego zbiornika ciężarówki.
2: Droga jest zablokowana, wytyczono objazdy. Papież Leon XIV przed południem odleci z Las Palmas na wyspie Gran Canaria na Teneryfę.
1: Pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, który odwiedza Wyspy Kanaryjskie. A pierwszym punktem wizyty Leona XIV na Teneryfie tymczasowe centrum pobytu migrantów znajdujące się w dawnej bazie wojskowej La Laguna.
2: Tam spotka się z 600 migrantami. Wygłosi jedyne podczas podróży do Hiszpanii przemówienie po francusku.
1: Bo to właśnie z tych rejonów językowych Afryki przybywa większość migrantów na Wyspy Kanaryjskie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu w RMF FM. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: Szczątki około 30 płotów odnaleźli już śledczy na posesji w Lutoryżu koło Rzeszowa.
3: Od tych informacji zaczynamy fakty.
2: Potem w nich spotkanie w cztery oczy Trump-Nawrocki.
3: Potwierdza w porannej rozmowie w RMF FM prezydencki minister Marcin Przydacz.
2: F-35 jeszcze przed 10 pojawią się nad Polską.
3: Myśliwce przelecą nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią. Szczątki około 30 płodów odnaleźli już śledczy na posesji w Lutoryżu koło Rzeszowa, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
4: To efekt prac funkcjonariuszy i prokuratorów na działce, której właściciele podczas prac ziemnych natrafili na ludzkie szczątki. Okazuje się, że poprzednia właścicielka, lekarz patomorfolog, miała zakopując pozbywać się, jak to określiła, odpadów medycznych.
2: Krzysztof, z nowymi informacjami w faktach o 9. Krzysztofie, co w tej chwili dzieje się na miejscu w Lutoryżu?
4: Od rana ekipy policyjnych ekspertów przy udziale prokuratora kontynuują przeszukiwanie posesji. Przekopywany jest każdy fragment tej działki. Śledczy co rusz natrafiają na różnego rodzaju pozostałości będące szczątkami płodów albo medycznymi odpadami. Te dowody będą musiały teraz trafić do analiz. Wstępnie wiadomo, że przeleżały w ziemi na pewno kilka lat. Prokuratura będzie wyjaśniać pochodzenie tych szczątków, a także dlaczego nie zostały zgodnie z przepisami zutylizowane. A przypomnę, właściciele działki przygotowywali teren koło domu pod wylewkę tarasu. Podczas prac ziemnych natrafili na szczątki płodu. Wezwali policję, zeznali, że nieruchomość kupili w zeszłym roku. Śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki, patomorfolożki. Miała przyznać, że zakopywała koło domu odpady medyczne.
2: To fakty RMF FM. Planowane jest spotkanie w cztery oczy prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa, zapewniał w porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
3: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, jak wygląda polityczna strona tej wizyty?
5: Minister Przydacz zapewniał, że przewidziane są spotkania z Donaldem Trumpem.
6: Dojdzie do spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych, oczywiście.
5: Ale tylko w czasie gali, czy będzie też osobne spotkanie przeznaczone na rozmowy polityczne?
6: Panie redaktorze, w czasie wydarzenia oczywiście dojdzie do odpowiednich rozmów, ale będą też inne rozmowy polityczne, o czym powiemy w odpowiednim
5: ale
6: czasie.
5: Ale z prezydentem czy z otoczeniem?
6: I z prezydentem, ze środowiskiem politycznym w Waszyngtonie.
5: Przydacz jasno zaznaczył, że w czasie politycznych spotkań w USA jest także czas na spotkanie w cztery oczy z Donaldem Trumpem.
6: W poniedziałek są przewidziane spotkania i na Kapitolu i są przewidziane także i w niedzielę spotkania, jeśli chodzi o relacje z panem prezydentem.
5: Cztery oczy.
6: Tak.
5: A czego dotyczyć będą te rozmowy?
6: Będziemy oczywiście rozmawiać o sprawach zasadniczych, o polityce bezpieczeństwa, o współpracy dwustronnej, współpracy energetycznej.
5: Istotnym ich elementem będzie także liczba stacjonujących w Polsce amerykańskich żołnierzy, bo liczba ta wciąż nie jest oczywista.
3: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Marcinem Przydaczem jest na rmf24.pl.
2: Gdańsk na początek, a potem Warszawa, Kraków, a w drodze powrotnej do bazy w Łasku jeszcze Łódź.
3: Nad Polską przelecą dzisiaj myśliwce F-35. To będzie ich powitanie z krajem.
2: Na Westerplatte przed pomnikiem obrońców Wybrzeża jest reporter RMF FM Stanisław Połowski. Witam.
7: Dzień dobry.
3: Staszku, te super nowoczesne maszyny właśnie od Gdańska, tak? Zaczną swoją trasę. Jakie tam
7: dokładnie
3: warunki do obserwacji?
7: No, świetne. W lotnictwie takie warunki, jakie mamy teraz, określa się mianem CAF-OK, czyli chmury nie będą przeszkadzać, a widoczność jest powyżej 10 kilometrów. A tu, przed pomnikiem, coraz więcej osób się zbiera.
8: Historyczne wydarzenie, więc chciałbym zobaczyć nasze nowe samoloty. To słoneczko nam dzisiaj tutaj zrobiło miłą niespodziankę.
9: F-35 to jest piątej generacji dobra maszyna i fajnie, że Polska jej kupiła.
7: Jak chcecie zrobić to zdjęcie? Jaki jest patent?
10: Teleobiektyw, długa lufa i łódź szczęścia po prostu.
7: I tego szczęścia można szukać tu około godziny 9.45. Myśliwce potem zawrócą do Warszawy. Tam o 10.10 przelecą wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. 25 minut później będą już nad Wawelem w Krakowie. Na koniec Łódź, gdzie pojawią się o 10.45. Z Westerplatte Stanisław Pawłowski.
2: No o 11.00 w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku planowana jest ceremonia oficjalnego przyjęcia wspomnianych samolotów F-35 do naszych sił zbrojnych. Meksyk, Republika Południowej Afryki, Czechy i Korea Południowa. Te cztery kraje już po mundialowej inauguracji. Zdecydowanie najwięcej emocji w kraju współgospodarzy. 2-0 w meczu otwarcia. Meksyk pokonał Republikę Południowej Afryki. No jak słyszycie, fiesta trwa.
3: No i emocje. A czy mundial bez biało-czerwonych jest atrakcyjny dla kibiców nad Wisłą? Komu kibicujecie?
2: Jak podobają wam się mundialowe nowinki?
11: Decision, direct free kick, red card.
2: Tak, w meczu otwarcia, jak podczas wideo weryfikacji wróg, by sędzia Wilton Sampaio tłumaczył czerwoną kartkę dla piłkarza z RPA, Simby Tswany.
3: Te pytania zadajemy dzisiaj w ramach naszego cyklu. Twoje zdanie w Radiu RMF 24.
2: Czekamy na Was przy Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie od 12. Tam stanie wóz satelitarny RMF FM i tam porozmawiacie z naszym reporterem Pawłem Koniecznym.
3: Czekamy na Twoje zdanie w Radiu RMF 24 o piłkarskich mistrzostwach świata.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy, co w pogodzie.
12: No, można powiedzieć, że idealna pogoda na oglądanie mundialu, bo niestety nie będzie to tak całkiem słoneczny weekend. Dzisiaj raczej chmury, deszcz i burze. Słońce też się pojawi, ale jak na czerwiec, to jednak będzie go bardzo mało. Jutro podobnie, ale po południu i wieczorem jutro może się nieco przejaśnić. Temperatura, no cóż, nie zachwyca. Dzisiaj nigdzie nie będzie więcej niż 19 stopni. Jutro może trochę cieplej, do 22.
13: No i tak sobie róbcie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: No to co, to w takim razie...
14: Myśmy się nie umawiali inaczej po prostu.
11: Słuchajcie stacji RMF Kolendy.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Grajcie mu, kłaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie mu, kłaniajcie się.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu faktów ponownie Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: Zapraszamy. A na początek komentarz prezydenckiego ministra Marcina Przydacza w sprawie doniesień New York Timesa dotyczących zmniejszenia liczby myśliwców i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie.
3: Trzy myśliwce F-35 Husarz już przemknęły nad Westerplatte, za kilka minut pojawią się nad Wisłą w Warszawie, a za ponad pół godziny w Krakowie.
2: W faktach śledzimy ten przelot nad Polską, ale nie zapominamy o mundialu.
3: Dziś do gry wkroczy Kanada, a w nocy czas na Amerykanów. Stany Zjednoczone, od nich zaczynamy. Oni zamierzają znacząco zmniejszyć liczbę myśliwców i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie. Taką informację o poranku ujawnił dziennik New York Times, powołując się na dwóch wysokich rangą europejskich urzędników.
2: W porannej rozmowie w RMF FM o te plany szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego pytał Tomasz Terlikowski.
4: Polska o tym wiedziała? Wiedziała o tym Kancelaria Prezydenta?
5: Panie redaktorze, Stany Zjednoczone od wielu, wielu miesięcy pracują nad nową strategią obecności między innymi w Europie. Nad tym pracuje Pentagon i tutaj partnerem Pentagonu przede wszystkim jest MON. To MON powinien wiedzieć i MON powinien informować.
4: Ale czy Kancelaria Prezydenta wiedziała?
5: Kancelaria Prezydenta wie o tym oczywiście, że Stany Zjednoczone chciałyby ograniczenia pewnej obecności
4: ale
5: w Europie.
4: Ale te liczby, które są podawane, ich nie znaliście.
5: Ja nie będę tutaj źródłem, żeby je potwierdzać. My zabiegamy o to,
4: aby... Ja się tylko pytam, czy o tym wiedzieliście.
5: My zabiegamy o to i temu też ma służyć wizyta pana prezydenta w najbliższym czasie w Stanach Zjednoczonych, aby te ograniczenia, które najpewniej niestety staną się faktem, ograniczenia obecności amerykańskiej w Europie.
3: Według New York Timesa decyzja Amerykanów ograniczyłaby zdolność NATO do przeprowadzania uderzeń dalekiego zasięgu i prowadzenia obserwacji. Przekazano ją sojusznikom na początku czerwca w przekazanym dokumencie. A tam m.in. zmniejszenie liczby myśliwców F-16 i F-15E ze 150 do 100, liczby morskich samolotów patrolowych z 26 do 15 oraz wycofanie wszystkich samolotów do tankowania w powietrzu, które były wcześniej dostępne dla Europy.
2: A cała rozmowa z Marcinem Przydaczem jest na rmf24.pl.
3: Prezydent Karol Nawrocki w niedzielę, przypominamy, w Waszyngtonie na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Supernowoczesne myśliwce F-35 rozpoczęły natomiast powitanie z Polską. Minęły już Westerplatte w Gdańsku, za kilka minut będą w Warszawie, potem jeszcze, jak mówiliśmy, Kraków i Łódź.
2: Przed pomnikiem obrońców Wybrzeża jest reporter RMF FM Stanisław Pawłowski i dziesiątki obserwatorów. Witamy Cię ponownie.
6: Staszku, dzień dobry, dokładnie.
2: Jak wyglądało to powitanie F-ów w stolicy Pomorza?
6: Było emocjonalnie, ale myślę, że najbardziej zapamiętamy ten huk, który towarzyszył przelotowi. Myśliwce nadleciały od strony morza, przeleciały centralnie nad pomnikiem i półwyspem Westerplatte. Udało się zrobić zdjęcie?
7: Udało się, tak, udało się.
8: Udało,
7: oczywiście.
8: Filmik świetny, ciarki, łzy, także wszystko było, warto było.
9: Wydaje, od lat śledziłem zakup F-35 i w końcu zobaczyć na żywo to jest ogromne wrażenie.
6: Na polskim niebie.
9: Na polskim niebie szczególnie. Bardzo się cieszę, że inwestujemy. Szczęśliwszy być nie mogłem.
6: No mimo tego, że zebrały się chmury, te nowoczesne maszyny można było idealnie tu zobaczyć. Myśliwce są teraz dalej w drodze, witają się z Polską. Z Westerplatte, Stanisław Pawłowski.
2: Tak, za kilka minut F-35 pojawią się nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej.
3: A za pół godziny super nowoczesne myśliwce tu, nad Krakowem, w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Pod Wawelem nasz wóz satelitarny, tam na miejscu reporter Paweł Konieczny.
10: Kłaniam się, dzień dobry.
2: W Krakowie również dobre warunki, prawda, do podziwiania przelotu myśliwców.
10: Tak, zdecydowanie na niebie lekkie zachmurzenie, ale słońce nieśmiało przebija się przez chmury, a to oznacza, że widoczność jest dobra. Pasjonaci lotnictwa już od ponad godziny zajmują miejsca z doskonałym widokiem na miasto i spodziewają się
11: dobrych ujęć, dobrego nagrania, no i fajnego przelotu.
12: Czego się spodziewam? No jednak emocji chyba trochę, no bo to pierwsze takie samoloty u nas. No i takie jest oczekiwanie i trochę taka ekscytacja nawet.
11: W tamtym roku widzieliśmy, nagraliśmy F-16, więc grzechem byłoby nie nagrać F-35.
10: Tu nad Wawelem maszyn F-35 spodziewamy się około 10.35. Do Krakowa wlecą od strony wschodniej, a następnie przelot z prędkością około 630 km na godzinę prowadzony ma być wzdłuż Wisły i potrwa około 2 minut. Ze Wzgórza Wawelskiego Paweł Konieczny.
13: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
3: No więc właśnie, Meksyk mundial już rozpoczął.
2: Wieczorem o 21:00 meczem z Bośnią i Hercegowiną mistrzostwa rozpocznie Kanada.
3: No a potem o 3:00 w nocy naszego czasu w Inglewood w aglomeracji Los Angeles piłkarskie mistrzostwa rozpoczną Amerykanie.
2: Trudny mecz z drużyną Paragwaju. A o szczegółach w faktach amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
14: Dzień dobry. Na mecz USA-Paragwaj, który otworzy dziś amerykańską część mistrzostw, nie przyjedzie prezydent Donald Trump, który w weekend
7: Białym Domu będzie gościł galę mieszanych sztuk walki, a dodatkowo będzie obchodził swoje 80. urodziny. Na stadionie w Los Angeles będzie za to sekretarz stanu USA Marco Rubio. Nieoficjalnie mówi się, że Trump chciał uniknąć wygwizdania na międzynarodowej imprezie. Ostatnio wizyty na stadionach kończą się dla niego mało przyjemnym przyjęciem. Departament Stanu określił Mundial 2026 jako przełomowy moment dla administracji Trumpa, podkreślając, że turniej zbiega się z obchodami 250. rocznicy niepodległości USA i ma zademonstrować amerykańskie przywództwo i gościnność na oczach globalnej publiczności. Ale tu znów wielu kibiców obawia się kontroli, zatrzymań czy deportacji. Z tym wizerunkiem, jak mówią sami kibice, nie jest najlepiej.
3: Tyle Paweł Żuchowski. My o ten Mundial za oceanem pytamy dziś Was w ramach naszego cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24.
2: Od 12 czekamy na Was przy Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Przy okazji będą kolejne dwie ceremonie otwarcia u współgospodarzy w Kanadzie.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: słuchacie.
1: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
2: Fakty w RMF FM na 11. Posłuchajmy.
3: Witam ponownie i zapraszam. Wyjątkowy przelot najnowocześniejszych myśliwców świata F-35 nad Polską śledzimy w faktach razem z reporterami RMF FM z Krakowa, Warszawy i Trójmiasta. Kolejne wezwanie do zapłaty otrzymała Polska w sprawie niewykorzystanych i nieodebranych szczepionek przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer. W faktach także zaproszenie na wyjątkowy charytatywny festiwal Black or White, a w faktach kulturalnych kinowe premiery weekendu. Husarze suną nad Polską. Trwa inauguracyjny przelot 3 samolotów wielozadaniowych F-35. Husarze to najnowocześniejszy nabytek naszego lotnictwa wojskowego. Teraz maszyn powinni wypatrywać mieszkańcy Łodzi. Za kilka minut F-y przelecą nad rondem lotników lwowskich. Za 25 minut temu formacja była widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Był tam również nasz wóz satelitarny i reporter Paweł Konieczny. Witamy cię.
4: Kłaniam się ponownie.
3: Pawle, była liczna oczywiście widownia.
4: Tak, tu na Wzgórzu Wawelskim oraz nad Wisłą. Przelot obserwowało kilkaset osób. To było kilkunastosekundowe, ale niezwykle głośne widowisko.
5: No jest to wielkie wydarzenie. No, mamy maszyny 5. generacji, bo one były bardzo Polsce potrzebne. Naprawdę.
4: To było kilka sekund, ale tak, widowiskowe.
5: Tak, bardzo widowiskowe. Przyznam się szczerze, spodziewałem się, że jednak troszkę wcześniej je usłyszymy. Na szczęście aparat był w gotowości. Wideo nie udało się nakręcić po prostu, bo to było za szybko.
4: Ale zdjęcia są.
5: Zdjęcia są dużo, seryjne, także będzie teraz co przeglądać w domu.
4: Mówili mi obserwujący to wydarzenie ze Wzgórza Wawelskiego, Paweł Konieczny.
3: I tu u nas na Kopcu Kościuszki też pięknie było widać właśnie te F-y. Podziwialiśmy je tu prawie wszyscy. A wcześniej mogli podziwiać je warszawiacy. Ten przelot obserwował nasz reporter Michał Radkowski. Witam
6: cię. Tak jest. No, my z wozem satelitarnym rozstawiliśmy się nad Wisłą przy Centrum Nauki Kopernik i nagle, to była 10:10, tak jak wcześniej zapowiadano, usłyszeliśmy potężny huk, zadarliśmy głowę w niebo. Mówimy, bo śledziłem to w towarzystwie studentów Karoliny i Kuby. Karolina?
7: Bardzo szybko, nawet nie wiem, czy zdążyłam nagrać cokolwiek, a próbowałam.
6: Powiem słuchaczom, że Karolina trzyma rękę na sercu, na klatce piersiowej, chyba z wrażenia.
7: Bardzo to głośne było, tak. Nie spodziewałam się, że aż tak głośne one będą.
6: I jakie wrażenia, Kuba?
8: W ogóle zdziwiłem się, że tak widoczne są, w sensie, że obrysy nawet całe były widoczne dobrze. Zaprawdę nisko leciały.
6: To prawda, przeleciały na tyle nisko, że nie dało się ich nie zauważyć mimo chmur na niebie. Teraz Warszawę już naznaczonej i powitanej przez F-35.
3: Dziękujemy. Przelot eskadry w ramach powitania z Polską zaczął się, przypominamy, od Westerplatte i Gdańska.
9: Niesamowite przeżycie, muszę przyznać. Pierwszy raz w życiu widziałem w sumie myśliwce takie latające. Najnowsze maszyny na świecie tak naprawdę.
10: To bardzo szybko minęło, ale super, super wrażenie, super to zobaczyć.
11: Ważne wydarzenie, na pewno to jest krok milowy dla polskiej armii. Cieszę się, że miałem okazję to zobaczyć.
12: Krótki, ale mega, super, naprawdę. Już relacja na całą rodzinkę poszła.
13: Za dziecka udało mi się raz być na przelocie F-16 i do tej pory pamiętam to wrażenie, ten dźwięk, ten huk i chciałam, żeby syn też tego doświadczył.
14: Takie nowe F-35 to nie jest taki normalny myśliwiec, tylko cała jakby taka twierdza.
3: Te głosy zebrał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Jeśli nie widzieliście przelotu, to koniecznie zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam zdjęcia i filmy z tego niezwykłego widowiska.
15: Aktualny obraz faktów.
3: Kolejne wezwanie do zapłaty otrzymała Polska w sprawie niewykorzystanych i nieodebranych szczepionek przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer. Tym razem chodzi o 170 milionów złotych podatku od przegranej sprawy z amerykańskim koncernem. Jak dowiedział się nasz reporter, Polska odmówiła zapłaty, wysłała notę dyplomatyczną w tej sprawie. W tle jest wciąż ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrane szczepionki. Decyzję w tej sprawie belgijski sąd wydał 1 kwietnia. Polska wciąż czeka na doręczenie wyroku wykonawczego w tej sprawie. Potem w planie jest złożenie apelacji. Piękna muzyka, kabaret i masa uśmiechu. Już 20 czerwca w Krakowie charytatywny festiwal Black or White. To będzie wyjątkowy czas, świetna zabawa i super energia, w której młodość spotyka się z doświadczeniem. One, two,
16: break free. Między innymi Color Voices zaśpiewa medley zespołu Queen. Będą piękne tanga. Na pewno będzie kilka nowości naszej nowej gwiazdy, Sary James, która w tym roku zaszczyci nas swoją obecnością. Od siebie powiem, że to jest jedyna impreza, która łączy śpiew, piękną muzykę, uśmiech kabaret i przede wszystkim bardzo rodzinną i przyjacielską atmosferę. Na jednej scenie za jeden bilet przez 3 godziny w pięknej atmosferze.
3: Mówiła organizatorka, współorganizatorka festiwalu Black or White, Izabela Mycnik. A na stronie rmf24.pl mamy dla Was zaproszenia. Sprawdźcie je, jak zdobyć. Teraz już czas na fakty kulturalne RMF FM, w nich kinowe premiery weekendu, a poleca Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Film dokumentalny Kumotry, który dziś wchodzi do kin, to jest historia przyjaźni Hanki i Bronki, które mieszkają w wymierającej polskiej wsi w rumuńskich Karpatach. Pochowały już mężów, a dzieci wyjechały za granicę. Świat bohaterek jest trudny, mówi reżyserka Emilia Śniegowska.
17: Ale z drugiej strony jest w nim również ogromny hart ducha, pogoda i wytrwałość tych kobiet, a także ich godność i czułość. Spotkanie z Hanką i Bronką zmieniło moje osobiste spojrzenie. Inaczej patrzę dziś na moją mamę, babcię czy prababcię, na ich wybory, nawyki, a nawet słabości. Z większym zrozumieniem i czułością właśnie.
0: Sny o słoniach to też jest dokument. Słynny reżyser Werner Herzog i jego filmowa ekipa ruszają tropem tajemniczego stada słoni, które ponoć żyje w angolskiej dżungli. Tropi je dr Steve Boyce. Pytanie, czy nie lepiej by te słonie zostały jednak poza ludzkim zasięgiem. W wieku 89 lat zmarł Janusz Michałowski, doskonały aktor teatralny i filmowy. Publiczność zapamięta go m.in. z ról profesora Kupelweisera z Eksmisji czy Kazimierza w serialu Boża Podszewka. Poruszającą rolę księdza Piotra stworzył w Lawie Tadeusza Konwickiego. Ona nigdy nie przetrwała w związku dłużej niż miesiąc, on nigdy nie przetrwał dłużej niż miesiąc bez związku. O tym będzie komedia romantyczna One Month Mark, a główną rolę zagra w niej Jennifer Lawrence.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: No to do mieszkańców Łodzi pytanie, czy już tam słyszycie Efy? Widzicie Efy 35?

Megafon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Samo południe wita się z nami Bogdan Zalewski.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchających.
1: Witamy.
2: Zapraszam. Ludzkie szczątki w Lutoryżu. Policja przeszukuje posesję. Na miejscu koszmarnego odkrycia jest reporter RMF FM. Żelazna husaria przemknęła na polskim niebie. Spektakularny przelot myśliwców F-35. Mundial inny niż dotychczasowy. Posłuchajcie o różnicach w sposobie sędziowania. A na koniec bezpieczny wypoczynek uczniów na plaży w Szczecinie i szybki reporterski test z wiedzy. Policja przeczesuje posesję w podrzeszowskim Lutoryżu, na której znaleziono zakopane odpady medyczne i szczątki ludzkich płodów. Jak ustalił reporter RMF FM, może być ich nawet 30. Do ich zakopania miała się przyznać poprzednia właścicielka nieruchomości, lekarka, patomorfolog Magdalena H. Jak podaje rzeszowska prokuratura, rano kobieta została zatrzymana. Grozi jej 12 lat więzienia. W Lutoryżu jest Dominik Smaga. Dominiku, to co zaobserwowałeś na miejscu?
3: Ekipy techników w białych kombinezonach pracują na działce, na której zakopane są szczątki dzieci oraz odpady medyczne. Wszystko to musi zostać wydobyte i przewiezione do badań. Teren jest otoczony przez policję. Za około godzinę głos w tej sprawie ma zabrać rzeszowska prokuratura okręgowa, która nadzoruje czynności prowadzone w Lutoryżu.
2: Szokujące szczegóły odkrycia w Lutoryżu oraz zdjęcie posesji publikujemy na stronie rmf24.pl. Husarze na polskim niebie. Ceremonia przyjęcia samolotów F-35 do Polskich Sił Zbrojnych odbywa się właśnie w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. W uroczystości bierze udział prezydent Karol Nawrocki.
4: Na naszych oczach podczas tej uroczystości, podczas tego wydarzenia dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku dla Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych, szczególnie Sił Powietrznych, i w tym kontekście jest to dzień historyczny.
2: Prezydentowi towarzyszy wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wielozadaniowe maszyny przeleciały wcześniej nad naszym krajem od Gdańska przez Warszawę, Łódź i Kraków. Oto wrażenia widzów zebranych pod Wawelem.
5: Bardzo nam się podobało. Dźwięk, szybkość, wszystko. Fajnie.
6: Tylko krótko.
5: Szybko, szybko, no.
7: Fajnie było zobaczyć, fajnie było nagrać, także jest nagrane,
5: dokumentowane,
7: zdążyliśmy. Fajniejsze jakby był jeden przelot, ale fajne.
5: Żeby
7: jeszcze bardzo
5: taka poprawka
7: idzie.
5: Była.
6: Bo to było kilka sekund w sumie.
5: Tak.
7: Dokładnie. Ale warto, mimo wszystko warto. Zawsze warto, nawet na te kilka sekund.
5: Taka historyczna chwila, można powiedzieć.
8: No jak widzisz coś takiego, to czujesz się bezpiecznie.
2: Mała prywata, sam widziałem spektakl. Spektakularny przelot w drodze do radia na rondzie grunwaldzkim w Krakowie. Husaria przemknęła z szumem skrzydeł. Protest rolników na drodze krajowej nr 10 między Stargardem i Suchaniem w zachodniopomorskim. W miejscowości Krąpiel uczestnicy manifestacji przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując ruch przez mniej więcej 10 minut. Droga jest wtedy całkowicie zamknięta, a następnie na kolejne 10 minut ruch zostaje wznowiony. Domagają się m.in. rekompensat za straty z powodu niskich cen.
9: Piłka nożna w faktach RMF FM.
2: Mundial w Meksyku, USA i Kanadzie jest odmienny od dotychczasowych. Nie tylko ze względu na wielką liczbę drużyn i ceremonie przed piłkarskimi spotkaniami. Inaczej wygląda też praca sędziów. Zwraca uwagę Wojciech Maczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojciechu, było to widoczne już podczas wczorajszego meczu otwarcia, wygranego przez Meksyk 2-0 z reprezentacją Republiki Południowej Afryki.
10: Dokładnie przy drugiej czerwonej kartce dla RPA, gdzie po analizie VAR sędzia wszystkim na stadionie wyjaśnił swoją decyzję. VAR może też interweniować nie tylko w sytuacjach związanych z bramkami czy czerwonymi kartkami.
11: Będzie ta możliwość skorzystania z VAR-u przy drugiej żółtej kartce. Umówmy się, widzieliśmy parę meczów zepsutych przez nas, przez sędziów ogólnie, dlatego że nie mogliśmy wykorzystać technologii.
10: Mówił sędzia Szymon Marciniak, który poprowadzi mecze na Mistrzostwach Świata. FIFA chce też, by gra była szybsza. Zespoły mają 5 sekund na wznowienie gry z autu czy od bramki, a zawodnicy, jeżeli podczas rozmów ze sobą będą zasłaniać usta, mogą zobaczyć nawet czerwoną kartkę.
2: Uczniowie wypełnili dziś plażę nad jeziorem Głębokie w Szczecinie w ramach akcji Bezpieczne wakacje nad wodą, która potrwa do 15. Ratownicy WOPR badają dno jeziora. Są pokazy sprzętu ratowniczego i dronów oraz prowadzona jest nauka pierwszej pomocy. To ważne, bo już w poniedziałek rozpocznie się oficjalnie sezon na szczecińskich kąpieliskach, a to nie tylko Głębokie, ale też Dąbie i Dziewoklicz. Dlatego nasza reporterka Anna Pałamar przeprowadziła taki szybki test wśród uczniów z wiedzy o bezpiecznym wypoczynku nad wodą.
12: Nie pływać za wyznaczonymi miejscami. nogami, tak, być w pobliżu ratowników i jak jest czerwona flaga, to nie wchodzić do wody.
13: Będziecie korzystać z tych kąpielisk tutaj naszych szczecińskich?
14: Tak, będziemy. Głębokie jest najlepsze.
13: No. Najlepsze, najlepsze. Czy wiecie, co robić, żeby bezpiecznie spędzać czas nad wodą?
15: Na pewno bardzo mocno nie skakać do wody i nie głęboko nurkować, bo wtedy można się utopić.
16: Żeby się pilnować rodziców, żeby nie zginąć z oka i żeby nie nurkować głęboko.
13: A lubisz spędzać czas nad wodą w ogóle?
15: Bardzo, bardzo, ale na tej plaży jeszcze nigdy nie byłem.
2: Jeszcze nie jedna plaża czeka. Sporo się piasku przesypie, a i wody upłynie.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
17: Mówiłem o ostrzeżeniach przed gradem i śniegiem w ten weekend, ale teraz szukam piękna. Piękna w sobocie, piękna w niedzieli, bo o tej porze tradycyjne wybory Miss Weekendu. No i wygląda na to, że tak, sobota z chmurami, co prawda na wschodzie, gęstymi, ale... No właśnie, przelotne opady deszczu też widzę niemal możliwe wszędzie, ale jednak przewaga słońca i na termometrach bardzo przyjemna 18-21 stopni. Niedziela, większość regionów tylko 15-16 stopni i leje.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
17: Byle do piątku. Daniel Dyk, dzień dobry.
0: Słuchacie stacji RMF Kolendy.

RMF Lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: przykład.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
2: After.

0: słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Do studia faktów RMF. Zapraszam, Bogdan Zalewski.
2: Jestem obecny. Zachęcam do słuchania. Przeszukiwanie działki w podrzeszowskim Lutoryżu. Nowe szczegóły przeczesywania miejsca makabrycznego odkrycia. Znów kilkugroszowe podwyżki maksymalnych cen paliw. Podamy aktualny komunikat na weekend i poniedziałek. Myśliwce F-35 to tylko element. Wicepremier Kosiniak-Kamysz o rewolucji w polskich siłach zbrojnych. Czy pasjonuje was mundial mimo absencji Polaków? Pytamy dziś w naszym radiowym cyklu. Już 29 ludzkich płodów i odpady medyczne znaleziono w podrzeszowskim Lutoryżu. Miała je tam zakopać poprzednia właścicielka nieruchomości, lekarka patomorfolog. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Rzeszowie. Z jej gmachu z nowymi informacjami wyszedł reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Tak, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Dominiku. Czy sprawdzono już cały teren?
3: Nie. Przekopywanie działki należącej kiedyś do lekarki nieprędko się zakończy.
4: Te czynności mogą potrwać nawet do początku przyszłego tygodnia.
3: Mówi Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prokuratury, i wyjaśnia, że do przeszukania jest dość duży teren.
4: Posesja ma ponad 5 arów.
3: Lekarka, do której poprzednio należała działka, została zatrzymana w Zamościu.
4: Pracowała w Zamościu jako lekarz.
3: Kobiecie może grozić 12 lat więzienia za porzucenie odpadów medycznych i 2 lata za zbezczeszczenie zwłok. Rzeszów, Dominik Smaga.
2: Polskie siły zbrojne przechodzą rewolucję i nie dotyczy to tylko sił powietrznych. Przekonywał w Łasku podczas ceremonii przyjęcia samolotów F-35 wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To jest strategiczne posunięcie. Budowa największej armii w Europie do 2030 roku, bo te plany modernizacji, transformacji stanowią o tym, żeby zbudować zarówno 300-tysięczną armię, jak i 200 tysięcy rezerwy wysokiej gotowości, czyli armia 500 tysięcy.
2: Według Kosiniaka-Kamysza służą temu wielkie kontrakty w ramach SAFE, unijnej pożyczki na zakup uzbrojenia dla polskiej armii.
6: Istotne informacje dla kierowców.
2: A teraz w faktach informacyjny refren, cenowe dane dla kierowców. Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,04 zł, benzyny 98 6,58 zł, a diesla 6,40 zł. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Wniosek: od jutra ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe. Organizacja piłkarskich mistrzostw świata stała się zbyt kosztowna dla jednego państwa, ocenia Polski Instytut Ekonomiczny. Tegoroczny mundial w USA, Meksyku i Kanadzie ma kosztować około 14 miliardów dolarów, z czego 11 pokryją Stany Zjednoczone. Na sumę kibicowskich wrażeń składają się więc sumy w twardej walucie. Pomówmy jednak o mniej w naszym kraju cenionym mundialu, a to z powodu absencji naszej drużyny. Czy obchodzi nas w ogóle odpowiedź na takie pytanie?
6: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
2: Jak turniej czterolecia odbierany jest w Polsce? Sprawdzamy to w ramach cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24. Nasz reporter Paweł Konieczny jest przy wozie satelitarnym, który zaparkował przy stadionie Nadwiślana Kraków. Witamy
7: tak
2: serdecznie,
7: Paweł. Dzień dobry.
2: O co tam pytasz?
7: O to, czy mimo braku polskiej kadry wśród uczestników Mistrzostw Świata nad Wisłą interesujemy się turniejem. Moi rozmówcy przyznają, że o turnieju nie jest tak głośno jak przy okazji poprzednich edycji.
8: Te mistrzostwa, no to wyjątkowo mam wrażenie, że marketingowo zostały bardzo, bardzo, bardzo mocno skopane po prostu, że nie, jest cicho. Po prostu o tym jest cicho.
7: Mówił mi pan Piotr, a my jesteśmy dziś przy stadionie Nadwiślana Kraków, bo być może wśród około 100 chłopców trenujących w tym klubie kiedyś zobaczymy reprezentantów Polski. I jeszcze przez godzinę sprawdzać będziemy, jak globalna piłka wpływa na tę lokalną. Gorąco zachęcamy do dyskusji.
2: A mówiąc tak, z przymrużeniem oka, w czasie mundialu mamy dodatkowego satelitę Ziemi. Piłka krąży wokół globu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. No właśnie, i nasz gość.
10: Dzień dobry.

Krychowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: dan.
1: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
2: I to będą kolejne dzisiaj mocne fakty. Zaprasza Bogdan Zalewski.
3: Zamieńcie się w słuch. Koszmarne sceny w Koszalinie. 15-latek młotkiem dotkliwie pobił 17-latka. Posłuchajcie, jaką rolę odegrała matka agresora. Rząd wstrzymuje pracę nad stworzeniem wykazu zawodów deficytowych. Nerwowo reagują przedstawiciele branż, w których brakuje pracowników.
4: Albo ci ludzie są głusi, albo nie rozumieją, albo są pełni złej woli.
3: Nie żyje jeden z najwybitniejszych współczesnych artystów, brytyjski malarz David Hockney. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 15-latek z Koszalina. Chłopak skatował młotkiem swojego 17-letniego znajomego. Zarzuty postawił mu sąd rodzinny. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna szokujące szczegóły tego zdarzenia.
5: Nastolatek przebywał na jednej z ulic Koszalina w towarzystwie swojej matki, siostry oraz znajomej. W pewnym momencie w pobliżu przechodził znajomy chłopaka. Matka dała synowi młotek, którym ten kilkukrotnie uderzył w głowę 17-latka. Napadnięty uciekł, zdążył jeszcze powiadomić rodzinę, a następnie stracił przytomność. W ciężkim stanie z licznymi obrażeniami trafił do szpitala. Po niedługim czasie policjanci ustalili napastnika i mieszkanie, w którym się ukrywał. Weszli do lokalu siłowo i chłopak i przebywające z nim kobiety stawiały czynny opór. Wciąż nie wiadomo, dlaczego 15-latek zaatakował znajomego. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że był dobrze znany koszalińskim policjantom. Miał trafić do ośrodka wychowawczego, ale się ukrywał. Chodzi m.in. o znęcanie się nad zwierzętami, ugodził chociażby nożem swego psa. Miał także na koncie picie alkoholu i unikanie szkoły.
3: Rząd wstrzymuje pracę nad przepisami, które miały wprowadzić wykaz zawodów deficytowych. Te informacje dziennikarz RMF FM potwierdził w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednym z powodów jest wysoka stopa bezrobocia, która wynosi prawie 6%. W faktach nasz reporter Michał Dobrowicz. Dzień dobry, Michał.
6: Dzień dobry.
3: Jakie są praktyczne skutki wstrzymania prac nad tymi przepisami?
6: To na razie zamyka drogę, by przyspieszyć procedury związane z wydawaniem wiz dla cudzoziemców, którzy chcą w Polsce wykonywać właśnie zawody deficytowe, czyli te, gdzie wciąż brakuje pracowników. O to starali się ostatnio przede wszystkim właściciele firm transportowych. Oni skarżą się, że trudno znaleźć chętnych do pracy.
4: Mam potrzeba kilkadziesiąt tysięcy kierowców. To nie o to chodzi, że my chcemy zmienić, obniżyć kryteria. My mówimy, żeby w ramach tych kryteriów, jakie są, po prostu zarządzać tą kolejką.
6: Tak tłumaczy to prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński. Jak ustaliłem, kolejne organizacje rozważają w tej sprawie apel. Na tym etapie apel już do premiera.
3: Polscy siatkarze rozpoczynają właśnie swój trzeci mecz Ligi Narodów w Chinach. Po wygranej z Kubą i porażce ze Słowenią, dziś rywalem biało-czerwonych jest reprezentacja Japonii. Jak poradzili sobie nasi reprezentanci w spotkaniu z drużyną z kraju kwitnącej wiśni, opowiemy w kolejnych popołudniowych faktach RMF FM. Już jutro na stadionie Sandecji w Nowym Sączu rusza ogólnopolski turniej piłki nożnej dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Młodzi piłkarze z całej Polski będą wspólnie rywalizować na boisku, a przede wszystkim przeżywać sportowe emocje, nawiązywać przyjaźni, no i oczywiście świetnie się bawić.
7: Zaczyna się to wszystko od wspólnej rozgrzewki, następnie gramy mecze, ale nie ma tutaj pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca, ostatniego. Oczywiście staramy się liczyć gole, ale proszę sobie wyobrazić, że właśnie nie ma takiej typowo ostrej rywalizacji, jaką znamy z boisk takiej profesjonalnej piłki nożnej, ale zaangażowanie, pasja w oczach tych dzieciaczków jest po prostu niesamowita.
3: Podkreśla Damian Bombol, ambasador projektu Football Plus. Czas turnieju to nie tylko piłkarskie zmagania, ale także piknik z muzyką na żywo, zabawy, konkursy, no i sporo niespodzianek.
8: Sztuka w faktach RMF FM.
3: Nie żyje David Hockney, jeden z gigantów współczesnej sztuki. Czołowy brytyjski artysta, jeden z najważniejszych twórców pop-artu lat 60. Zmarł spokojnie w domu 11 czerwca na miesiąc przed swoimi 89 urodzinami. Napisała rzeczniczka mistrza Erika Bolton. David Hockney tworzył obrazy, rysunki, litografie, fotokolaże, witraże, a ostatnio używał też do rysowania tabletu. Pędzel coraz częściej zastępował iPadem. Wśród jego najsłynniejszych prac są świetliste obrazy z Kalifornii lat 60. Ikonicznym dziełem jest Wielki Plusk, Big Splash. Artysta uchwycił na nim moment tuż po tym, jak ktoś zanurkował w basenie. Postaci nie widać, po oddanym skoku jest zanurzona w głębinie. Słońce, lustro wody i rozsuwane szklane drzwi willi. Czysta poezja kalifornijskiego pejzażu.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Piątek jest lepsza połowa dnia w RMF FM.
8: RMF Kolędy.

0: F24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Prawi Bogdan Zalewski, z którym się serdecznie witamy. Dzień dobry, Bogdanie.
2: Kłaniam się nisko i zapraszam. Tylko w RMF FM, polskim śledztwie w sprawie zagadkowej śmierci naszej rodaczki w Ekwadorze. Ciało Moniki Silwy Koniuszek, antykorupcyjnej aktywistki, znaleziono w jej domu. Wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia w rozmowie z naszą dziennikarką, znajdą się pieniądze na produkcję karabinku Grot w najnowszej, trzeciej wersji. Samochody bez kierowcy? Coraz bardziej autonomiczne? Posłuchajcie. Wszczęte zostało polskie śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci Moniki Silwy Koniuszek, polskiej obywatelki w Ekwadorze, dowiedział się reporter RMF FM. Ciało aktywistki, która ujawniała przypadki lokalnej korupcji, znaleziono w jej mieszkaniu. Miejscowe władze twierdziły, że kobieta mogła popełnić samobójstwo. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada przynosi nowe informacje. Krzysztofie, czego będzie dotyczyło polskie śledztwo?
3: Nieumyślnego spowodowania śmierci. To postępowanie będzie prowadzić prokuratura okręgowa w Olsztynie. Tę jednostkę wybrano ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce zmarłej. Wcześniej polskie służby konsularne poinformowały prokuraturę krajową o zgonie Polki. To rutynowe dokumenty wysyłane przez służby dyplomatyczne. Poinformowano też, że śledztwo prowadzone jest również w Ekwadorze, w prowincji Santa Elena, gdzie mieszkała zmarła. W tych aktach jest stwierdzenie, że przyczyna śmierci nie jest naturalna. W pierwszej kolejności śledczy z Olsztyna wystąpią do władz Ekwadoru, a materiał dowodowy zabezpieczony w mieszkaniu kobiety. Mimo że nie mamy umowy z tym krajem, wszystko ma się odbywać na zasadach wzajemności.
2: Podczas negocjowania porozumienia z USA, Teheran nie zobowiązał się do przekazania zarządu nad cieśniną Ormus, poinformowała państwowa irańska agencja IRNA. Ta sprawa ma być uregulowana jako kwestia regionalna między Iranem i Omanem, dodała agencja. W ostatnich tygodniach Iran wielokrotnie sugerował, że ma zamiar zachować na stałe kontrolę nad cieśniną Ormus i zapowiadał pobieranie opłaty od każdego przepływającego tam statku. Według portalu Axios, po zawarciu porozumienia z USA, żegluga przez cieśninę miałaby wrócić do stanu sprzed wojny w ciągu 30 dni, a w zamian Amerykanie mieliby znieść blokadę irańskich portów. Sfinansowanie produkcji polskiego karabinka Grot w najnowszej, trzeciej wersji będzie możliwe z kwoty około 7 miliardów złotych przeznaczonej przez resort obrony na program pozamilitarnych przygotowań obronnych. Zapewnił w rozmowie z reporterką RMF FM wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Zakończył się

0: w tworzeniu i testowaniu systemów autonomicznej jazdy.
1: Opracowali model, który pozwala porównywać szybkość i skuteczność decyzji autonomicznych systemów do zachowania nas, kierowców.
0: W studiu Grzegorz Jasiński.
1: Dzień dobry.
0: Redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, dlaczego to ma być metoda lepsza od poprzednich?
1: Dotychczasowe modele komputerowe analizujące ludzkie reakcje skupiały się zwykle na wybranych aspektach, takich jak czas reakcji, siła nacisku na hamulec czy ostrość skrętu. Nowy model z Uniwersytetu Technicznego w Delft ingeruje wszystkie te elementy w jeden spójny system, pozwalając na kompleksowe odwzorowanie procesu podejmowania decyzji przez człowieka. Autorzy zakładają, że zarówno ludzie, jak i maszyny dążą na drodze do minimalizowania zaskoczenia. Starają się do pewnego stopnia przewidywać te nieprzewidziane i niepożądane sytuacje.
0: No choćby to był paradoks, prawda?
1: Tak, to sprawia, że da się porównać zachowanie maszyny do reakcji, które my sami z dróg znamy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, które też jako kierowcy łatwiej nam przewidzieć. Dobrze byłoby, żeby reakcje kierowców i autonomicznych maszyn nie zaskakiwały nas na drodze bardziej niż to absolutnie konieczne.
0: Myślę, że tak jak ja, nasi słuchacze lubią być zaskakiwani przez ciebie, Grzegorzu. Tak ciekawymi informacjami. To są zawsze cenne niespodzianki naukowe.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Cały czas pytacie nas, jaka będzie sobota, jeśli chodzi o pogodę. Proszę bardzo, zapowiada się ona całkiem przyjaźnie. Słońce będzie przeplatać się z chmurami. Lokalne opady pojawią się punktowo na termometrach od 18 do 22 stopni, więc to pogoda idealna na spacer, grilla albo po prostu nic nie robienie.
5: I niedziela niestety przegrywa w walce o dobrą pogodę, bo na termometrach maksymalnie 17 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: A na zegarze już 5.

0: Urban i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Koniec akcji górników z kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Wczoraj protestujący weszli do biura jednego z dyrektorów kopalni. Domagali się zmian w planie przenoszenia górników z ruchu Bielszowice do innych zakładów. Dzisiaj rozmawiali z przedstawicielami zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Śląski reporter RMF FM Marcin Buczek przynosi te informacje. Witamy serdecznie, Marcinie. Jaki jest wynik tych rozmów? Co dalej?
2: Wstępnie ustalono, że przenoszenie górników będzie rozłożone w czasie. W przyszłym tygodniu zaplanowano kolejne rozmowy i wtedy mają być ustalone szczegóły. Sprawa dotyczy około 400 pracowników, około 200 kolejnych już się przeniosło. Proces likwidacji kopalni Bielszowice ma się zacząć 1 lipca. Może to trwać około kilku lat. Zarząd PGG proponuje przenoszenie górników do kopalń w rejonie Rybnika, bo one mają funkcjonować najdłużej i tam także potrzebni są pracownicy.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami niemal w całej wschodniej Polsce. Alerty synoptyków będą obowiązywać co najmniej do 20 w pasie od okolic Olsztyna przez północne i wschodnie Mazowsze, aż po Lubelszczyznę i rejon Rzeszowa oraz Przemyśla. Jednocześnie do Polski zbliża się front znad Adriatyku. Co to znaczy? Według prognoz przyniesie chmury i opady deszczu w południowo-zachodniej Polsce. Większe ocieplenie możliwe będzie dopiero w czasie następnego weekendu. Na zakończenie wizyty w Hiszpanii Leon XIV odprawił mszę świętą na Teneryfie, w której uczestniczyło około 40 tysięcy osób. Jako pierwszy papież odwiedził Wyspy Kanaryjskie w związku z kryzysem migracyjnym. Mieszkańcom Teneryfy mówił o ich powołaniu do godności.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem klubu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
5: RMF Kolędy.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Dla nas Agnieszka Pietrzak, z którą się witamy. Dzień. I Bogdan Zalewski.
2: Kłaniam się nisko. Transportowcy krytykują resort rodziny, pracy i polityki społecznej.
3: Powodem jest wstrzymanie prac nad wykazem zawodów deficytowych.
2: Przedłużają się analizy wody po wycieku do kanału Wołczkowskiego w Zachodniopomorskiem.
3: Chemiczne substancje wydostały się z zakładu przetwórstwa metalu w Wąwelnicy.
2: Okulary przeciwsłoneczne czy parasole?
3: Sprawdzamy dla Was weekendową pogodę.
2: Przewoźnicy są rozczarowani wstrzymaniem przez rząd prac nad przepisami, które miały wprowadzić wykaz zawodów deficytowych.
3: Jak informowaliśmy w faktach, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na etapie konsultacji zatrzymało ten projekt.
2: A zakładał on, że wizy oraz inne dokumenty w pierwszej kolejności otrzymywaliby pracownicy, których najbardziej brakuje na rynku pracy.
3: Resort tłumaczy wstrzymanie prac wzrostem bezrobocia. Reakcje transportowców przytoczy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Michale, czego oczekują przewoźnicy?
4: Wznowienia prac nad tymi przepisami. Apel w tej sprawie już wysłali do resortu rodziny. Nie wykluczają też kolejnego apelu do premiera. Prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński opisuje, że teraz cudzoziemiec, który chce pracować w Polsce jako kierowca ciężarówki, musi czekać na wydanie wizy oraz zezwoleń nawet kilkanaście miesięcy.
5: My nauczyliśmy go zawodu, zainwestowaliśmy sporo czasu, a teraz on nie może wykonywać zawodu i nam po prostu odchodzi.
4: Według danych organizacji przewoźników w Polsce brakuje teraz ponad 100 tysięcy zawodowych kierowców. Między innymi przez to od początku roku działalność zakończyło w naszym kraju prawie 500 000 firm transportowych i te argumenty też mają pojawić się w kolejnych apelach do rządu.
2: Bądźcie ostrożni za kierownicą. Są problemy na drodze krajowej nr 28 w Małopolsce na trasie Grybów-Gorlice.
3: Jedna osoba została ranna w zderzeniu auta z motocyklem. W miejscu wypadku wprowadzono już ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą tam potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut.
2: W połowie przyszłego tygodnia mają być znane wyniki badań próbek wody z rowu Wołczkowskiego w Zachodniopomorskiem.
3: Wyciekła do niego niezidentyfikowana substancja z zakładu przetwórstwa metalu w Wąwelnicy.
6: Odpady te były prawdopodobnie zanieczyszczone substancją o charakterze emulsyjnym. Co dokładnie przedostało się do rowu, wykażą dopiero badania. Zakład posiada decyzję o wytworzeniu odpadów, natomiast trwa kontrola, która ma ustalić, czy te odpady były wytwarzane i magazynowane zgodnie z decyzją oraz przepisami. Próbki tej wody będą badane w bardzo szerokim zakresie, m.in. pod kątem detergentów, substancji ropopochodnych oraz też szeregu innych czynników.
3: Informował Michał Ruczyński z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.
7: Jaka będzie pogoda?
2: Do 20:00 aktualne pozostają alerty dotyczące burz we wschodniej części kraju.
3: Grzmi i pada. Synoptycy mówią, że deszczowo ma być także jutro.
8: Tutaj już na obszarze całego kraju rzędu 10 mm możemy się spodziewać opadów.
9: Kolejne dni, chociaż z mniejszym, ale cały czas z deszczem.
8: Tak, dokładnie. Wygląda na to, że mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia będziemy cały czas w takiej stosunkowo chłodnej, wilgotnej, takiej bardziej jesiennej niż letniej masie powietrza. Natomiast nasze prognozy średnioterminowe wskazują na to, że mniej więcej od przyszłej środy możemy się spodziewać wyraźnego ocieplenia postępującego od południowego zachodu. No i niewykluczone są temperatury wtedy przekraczające 25 stopni.
2: No to na razie trzeba się zaprzyjaźnić z ciepłą kurtką. Skoro tak zapowiada Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: W rozmowie z naszą reporterką Magdaleną Greinert.
2: To my poprognozujemy jeszcze, o czym możecie usłyszeć.
3: A za pół godziny między innymi fakty kulturalne RMF FM.
10: Proponujemy jakiś rodzaj muzycznego spa dla duszy.
2: Proponujemy, byście pozostali z naszym radiem.
3: I poznali szczegóły o 16:30. Zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
12: Jeśli przestał wam działać przed chwilą Messenger, Facebook, Instagram, to się nie martwcie, bo przestał chyba wszystkim. Jakaś tak, awaria globalna się zrobiła.
1: W tym momencie nie działa. Nie piszcie do mnie na Messengerze, natomiast my teraz piszemy prognozę pogody na niedzielę. Niestety, no nie jest ona jakaś optymistyczna, jak ta awaria na Facebooku, ponieważ na przykład w niedzielę będziemy mieć tak od 14 stopni do maksymalnie 18 w kraju.
0: No. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
12: No to co? Gramy dalej. Pytaliśmy was.
11: RMF-u czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Dan Zalewski.
2: Informacja sprzed chwili, sportowa. Polska przegrała niestety z Japonią 2-3 w trzecim meczu turnieju siatkarskiej Ligi Narodów w Chinach.
3: W dwóch poprzednich spotkaniach nasi wygrali z Kubą i przegrali ze Słowenią.
2: W niedzielę na zakończenie zmagań w pierwszej imprezie cyklu Polacy zagrają z Ukrainą.
3: W faktach RMF FM o 17 o meczu opowie nasz dziennikarz sportowy. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 92 w Lubuskiem.
2: Na trasie Torzym-Świebodzin w miejscowości Poźrzadło zderzyły się 3 osobówki i bus. Droga jest tam zablokowana.
3: Serwisy internetowe należące do koncernu Meta przestały działać.
2: Alarmują nasi słuchacze w mailach i dzwoniąc na gorącą linię RMF FM.
4: Chyba jest globalny jakiś atak, może nie wiem jak to. Awaria, o, Facebooka plus Messenger, bo wszystkich powylogowywało i dostałem teraz dziesiątki wiadomości, no, od kolegów, od koleżanek, że wszystkich wylogowało.
3: I działa Facebook i Messenger.
2: A także Instagram i WhatsApp.
3: Badania sanepidu potwierdziły, że zdatna do kąpieli jest woda na miejskich kąpieliskach w Szczecinie.
2: Między innymi w Dziewokliczu i jeziorze Dąbie.
3: Tam, gdzie na początku miesiąca notowano przypadki śnięcia ryb, nie stwierdzono zagrożenia epidemiologicznego.
2: Przypominamy, że sezon kąpieliskowy na naturalnych akwenach w Szczecinie rusza w najbliższy poniedziałek.
3: Wodecki, dobry wieczór Państwu.
2: O tej wieczornej premierze usłyszycie w faktach kulturalnych RMF FM. Dołączyła
5: tak
2: do nas Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
5: Dzień dobry. Wieczorem ostatnia w tym sezonie premiera w Teatrze Polskim we Wrocławiu. To będzie spektakl muzyczny, a aktorzy zaśpiewają piosenki legendy Zbigniewa Wodeckiego. Wystąpią na scenie w dawnym kasynie.
6: To dla nas nowa przestrzeń, ale bardzo nas zainspirowała, ponieważ w scenariuszu pojawiają się różne hotelowe historie. Będzie bardzo kameralnie, bardzo spokojnie. Wodecki po prostu wychodził na scenę, śpiewał i to wystarczyło. Tam się nic więcej nie działo. Sam głos, piękna muzyka. Proponujemy jakiś rodzaj muzycznego spa dla duszy.
5: Zapowiada Milena Paszkowska z Wrocławskiego Teatru. Jak mówił Zbigniew Wodecki, ludzie potrzebują normalnego kontaktu. Zero szpanu, tylko prawda i naturalność. Na rmf24.pl przypominamy postać zmarłego Davida Hockneya. Jednego z najważniejszych artystów i czołowej postaci pop-artu. Tworzył kolorowe obrazy, rysunki, fotokolaże. Urodził się w Anglii, ale postanowił wyjechać bo przygnębiało go zachmurzone niebo. W słońcu Kalifornii malował baseny, modernistyczne domy, ich mieszkańców. To on stworzył słynny Wielki Plusk. Artysta miał 88 lat. Kapitan Ameryka przebija się przez ścianę z grafiką, z charakterystycznymi ustami i językiem. A Hulk niesie ciężarówkę, na której namalowane jest wielkie logo zespołu. Rolling Stonesi oficjalnie połączyli siły z Marvelem i stworzyli limitowaną serię winyli nowego albumu Języki Obce. Premiera 10 lipca.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Czekają na nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
2: Zapraszamy na fakty.
3: Bądźcie z nami. W Hucie Pieniackiej natrafiono na pierwsze szczątki Polaków pomordowanych przez Ukraińców.
2: To efekt prac archeologicznych.
3: Po wypadkach są problemy na drogach krajowych.
2: Na Podlasiu i w Lubuskiem.
3: Liczyliśmy na wygraną.
2: No, ale niestety.
3: Nasi siatkarze przegrali z Japonią w Chinach.
2: W faktach też lojalny skrzydłowy.
3: Czyli nowszy bezzałogowy samolot bojowy. Pierwsze szczątki Polaków pomordowanych przez Ukraińców w Hucie Pieniackiej odkryto w czwartym dniu prac terenowych.
2: Według Instytutu Pamięci Narodowej odnaleziono częściowo spalone szczątki ludzkie w pobliżu odkrytych wczoraj fundamentów świątyni.
3: Wczesny etap odkrywania jamy nie pozwala na ten moment określić jej całkowitej powierzchni.
2: Huta Pieniacka, przypomnijmy, to obecnie nieistniejąca wieś zlokalizowana w obwodzie lwowskim.
3: A stała się symbolem ukraińskiego ludobójstwa na ludności polskiej podczas II wojny światowej.
2: Pacyfikacja wsi miała miejsce 28 lutego 1944 roku. Zamordowano wówczas od 850 do blisko 1000 osób.
3: Wieś została otoczona wczesnym rankiem. Mieszkańców zgromadzono w kościele i szkole, następnie partiami wyprowadzano, zamykano w stodołach i domach, które podpalano.
2: Huta Pieniacka została zrównana z ziemią.
4: Popołudniowe fakty RMF FM.
3: Po śmiertelnym wypadku zablokowana jest droga krajowa 19 na Podlasiu.
2: W Andryjankach między Bielskiem Podlaskim a Siemiatyczami w zderzeniu auta z ciężarówką zginęła jedna osoba. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze 2 godziny.
3: 2 osoby zostały ranne w zderzeniu samochodu z motocyklem w pobliżu Szprotawy w Lubuskiem.
2: To krajowa 12 i w tym miejscu także może być droga nieprzejezdna jeszcze przez 2 godziny. Nasi siatkarze przegrali z Japonią 2-3 w Lidze Narodów.
3: Losy spotkania rozstrzygnął tiebreak. Skończyło się porażką biało-czerwonych, choć w zielonych strojach dzisiaj. Przegraną 2-3.
2: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Teraz w faktach. Witamy cię, Patryku.
5: Dzień dobry. Zielony kolor nadziei, ale no, nie udało się.
2: Właśnie, też mieliśmy takie skojarzenie i mieliśmy nadzieję do samego końca. Ale Japończycy pokazali to, z czego słyną w środkówce.
5: Tak. Czyli z obrony, no to jest ich ogromna siła. Podbijanie ataków, wybloki, wszystko to, co daje później możliwość na kontratak i w efekcie na dodatkowy punkt. Nie wszystko działało po naszej stronie siatki oczywiście. Na przykład w trzecim secie nawet na moment nie byliśmy na prowadzeniu. Natomiast na przykład skutecznie grali nasi środkowi. I też trudno powiedzieć, że to było jakieś bardzo nieudane spotkanie, jeśli chodzi o biało-czerwonych. Ale no, na tą bardzo dobrą obronę Japonii nie mieliśmy recepty. Natomiast dla kibiców mecz bardzo emocjonujący. Było, myślę, ciekawie. Mniej ciekawy jest natomiast nasz bilans w Lidze Narodów. Na razie mamy 1 zwycięstwo i 2 porażki.
3: Boeing zaprezentował w Berlinie nową wersję bezzałogowego samolotu bojowego.
2: Maszynę na targach lotniczych ILA w stolicy Niemiec oglądał reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Michale, czym jest ten Ghost Bat?
6: To najnowsza wersja systemu określanego jako lojalny skrzydłowy. Bezzałogowe samoloty są kompatybilne z myśliwcami takimi jak F-16 czy F-35, a pilot załogowej maszyny może kierować ich działaniami. Chodzi o uzupełnienie możliwości samolotu załogowego, ponieważ na pokładzie nie ma pilota, można rozłożyć ryzyko działań bojowych, utrudnić przeciwnikowi wybór celu i jednocześnie zwiększyć zasięg obserwacji dzięki dodatkowym sensorom. Mówił mi Glenn Ferguson z Boeinga. Takie maszyny latają obecnie w Australii, ale wkrótce mogą trafić także do Europy. Zainteresowanie ich zakupem wyrażają m.in. Niemcy. Z Berlina Michał Krasoń.
2: 12 talentowanych wokalistów z niepełnosprawnościami z całej Polski usłyszymy jutro podczas wielkiego finału 18 Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie.
3: No, będzie czarująco, bo wystąpią z gwiazdami polskiej sceny. A wszystko odbędzie się na rynku głównym. Wśród finalistek jest m.in. Oliwia Mielcarek, która nie kryje swojej ekscytacji.
7: To jest mieszanka wybuchowa emocji. Jestem i szczęśliwa, ale zarazem też zestresowana, chociaż myślę, że to jest taki bardzo motywujący stres. Sama jak słucham wielu wykonań, jestem pod wielkim wrażeniem po prostu tego, jak młode osoby świetnie się śpiewają, się dobrze prezentują. No i na ogół jest trochę stresu, jest dużo roboty, mamy zajęte głowy, więc jest wszystko okej. Nie możemy się wszyscy doczekać już tej soboty, spotkania z gwiazdami i samemu bycia gwiazdą w sumie na tej scenie już w sobotę.
2: My też nie możemy się doczekać, a wokalistom z niepełnosprawnościami będą towarzyszyć Alicja Majewska, Julia Pietrucha, Katarzyna Suchacka,
3: a także Krzysztof Cugowski, Ralf Kamiński oraz Igo, czyli Igor Walaszek.
2: Początek koncertu finałowego Zaczarowanej Piosenki w sercu Krakowa jutro o 18.
3: A dziś w RMF FM serdecznie zapraszamy na następne fakty o 17.30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Przed momentem napisała do nas Karolina, że stoi w ogromnym korku w stronę Innowrocławia w Stryszku, więc Karolino, posłuchaj, jaka będzie jutro pogoda. Wy także posłuchajcie. Jutro trochę słońca, trochę chmur i miejscami przelotny deszcz. Takim jestem oto panem pogodynem.
8: Sobota zdecydowanie lepiej wypada w takim zestawieniu pogodowym. Niedziela bardziej deszczowa, no i chłodniejsza, bo tylko do 17 stopni.
1: No i tu konkret.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: Jesteśmy z wami, cokolwiek robicie o tej porze.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: W przyszłym roku rząd chce wybrać partnera do budowy drugiej elektrowni atomowej w Polsce.
2: Rok później wybrana zostanie jej lokalizacja. Ministerstwo Energii zaprezentowało aktualizację programu polskiej energetyki jądrowej.
1: W faktach dziennikarza RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, są już plany na drugą elektrownię, a co zakłada plan na pierwszą?
3: Tu bez kluczowych zmian. Zgodnie ze zaktualizowanym programem elektrownia w gminie Choczewo na Pomorzu zacznie komercyjnie produkować energię w 2036 roku. Budowa drugiej ma ruszyć w roku 2032, a jej pierwszy blok będzie w gotowości do działania w 2040.
4: Preferowane lokalizacje Bełchatów, Konin, Kozienice, Płaniec, tutaj nic się nie zmieniło.
3: Czyli, jak mówi wiceminister energii Wojciech Wrochna, lokalizacje skierowane bardziej na południe Polski. Tam operuje Polska Grupa Energetyczna. Według resortu może ona odegrać istotną rolę w inwestycji. Zaktualizowany program polskiej energetyki jądrowej musi jeszcze zostać przyjęty przez Radę Ministrów. Stanie się to prawdopodobnie w lipcu.
2: Na mundialu wieczorem w Toronto mecz Kanada kontra Bośnia i Hercegowina.
1: O Bośniaków, którzy w barażach o mistrzostwa pokonali Włochów, Patryk Serwański pytał bramkarza Zagłębia Lubin Jasmina Buricia.
5: Myślisz, że to może być taka drużyna, która pokaże coś fajnego, sprawi niespodziankę?
6: Czuję, że Bośnia na tym mundiale może być tym czarnym koniem. Myślę, że ten zespół złapał taką pozytywną energię, złapał pewną siebie. Jest dużo młodych zawodników, którzy w tym momencie szalają i myślę, że Bośnia może być duża niespodzianka na mundiale.
2: No, zobaczymy. Początek meczu o 21:00.
1: A w nocy pierwsze spotkanie na mundialu rozegrają Amerykanie.
2: Z Paragwajem.
7: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Obowiązywanie obniżonych stawek podatku VAT na niektóre paliwa silnikowe zostało przedłużone do końca czerwca.
2: Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach.
1: A o tym, co od jutra na stacjach benzynowych, teraz już Krzysztof Berenda.
2: Witamy, Krzysztofie.
8: Dzień dobry, benzyna i diesel będą droższe. Autogaz jest natomiast najtańszy od marca. Popołudniowe spotkanie z pieniędzmi. Zacznijmy od sprawdzenia, ile zapłacimy za paliwo tuż przed weekendem. A jest to weekend ważny, bo to ostatni weekend przed oficjalnym startem lata, tak, proszę Państwa? To jest ostatni weekend wiosny, następny weekend będzie już latem. I co my wiemy teraz o tych cenach paliw? Wiemy, że od północy podstawowa benzyna podrożeje nam o 6 groszy do maksymalnego poziomu 6,04. Olej napędowy natomiast podrożeje o 4 grosze do poziomu 6,40. To są te rządowo regulowane ceny i ta regulacja, przypomnę, nie obejmuje autogazu. I tu akurat mamy naprawdę dobrą wiadomość. LPG tanieje, jest to najtańsze od marca i średnio w kraju kosztuje 3,51. Te cenowe zawirowania wynikają z faktu, że Donald Trump serwuje nam wiecznie sprzeczne komunikaty dotyczące chociażby Iranu. A to mówi o pokoju, a to wysyła rakiety, a to znowu mówi o pokoju. To ogranicza handel ropą, to podnosi ceny ropy i to wpływa na kursy walut. Po kolejnych wahnięciach euro kosztuje 4,25 zł, dolar kosztuje 3,67, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 4,92. To wszystko szkodzi też polskiej gospodarce, bo całe to zamieszanie sprawiło, że Polska ma coraz większe problemy z handlem zagranicznym. Efektem jest to, że więcej z zagranicy towarów sprowadzamy niż za granicę sprzedajemy. I ta różnica w handlu na naszą niekorzyść w kwietniu wyniosła ponad 6,5 miliarda złotych. I to nie jest dobre, bo to pokazuje, że nasze firmy są teraz osłabione, a to przekłada się na nasze portfele.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
9: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
10: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
11: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
12: Michał Zieliński,
13: Bogdan Zalewski,
14: Marcin Jędrych
15: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
2: Zachęcamy do słuchania. Mamy dobre informacje dla podróżujących samolotami.
3: Unia zgodziła się na regulacje zwiększające prawa pasażerów.
2: Brytyjski premier nie zamierza podać się do dymisji.
3: Mimo kryzysu w rządzie.
2: Weekend w pięknej scenerii.
4: Trochę jak w Miami, palmy, piękne drzewka.
3: A to całkiem blisko.
2: Gdzie warto słuchać faktów do samego finału. Kraje Unii Europejskiej zgodziły się na nowe regulacje zwiększające prawa pasażerów.
3: Po trwającej od miesięcy batalii unijne państwa reprezentowały interesy linii lotniczych, a Parlament Europejski zajmował stanowisko prokonsumenckie.
2: Nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą wyjaśni, jaki jest ten kompromis.
5: Odszkodowania za opóźnienia lotu będą już po 3 godzinach opóźnienia, od 250 euro do 600, w zależności od długości lotu. Linie lotnicze będą miały obowiązek powiadomić pasażera mailowo o możliwości uzyskania odszkodowania w ciągu 90 godzin od zdarzenia. Ponadto będzie zakaz pobierania dodatkowych opłat za to, że członkowie rodziny usiądą w samolocie obok siebie. Nowe prawo wprowadza także zakaz ukrytych opłat za bagaż podręczny, a także zakazuje anulowania biletów powrotnych przy niewykorzystaniu pierwszego odcinka. W poniedziałek porozumienie muszą jeszcze zaakceptować eurodeputowani, ale z moich informacji wynika, że nie będzie z tym problemu.
2: Iran zachowuje się nieuczciwie i nie działa w dobrej wierze, ogłosił prezydent USA.
3: Wczoraj Donald Trump poinformował, że Waszyngton osiągnął z Teheranem porozumienie, które ma zostać wkrótce podpisane.
2: Według amerykańskiego przywódcy na treść umowy ramowej zgodził się irański lider Mojtaba Chamenei.
3: I jednak irańskie władze oficjalnie tego nie potwierdziły.
2: Warunki, jakie Iran ujawnił kłamliwym mediom, nie mają nic wspólnego z tymi uzgodnionymi na piśmie. To ludzie, z którymi nie da się prowadzić uczciwych rozmów.
3: Oznajmił dziś Donald Trump w serwisie społecznościowym Truth Social.
2: Zamieszanie pogłębił jeszcze irański minister spraw zagranicznych. Abbas Araghchi w reakcji na wpis Trumpa zapewnił, że nigdy nie było bliżej do porozumienia o zakończeniu wojny.
6: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Brytyjski premier Keir Starmer zamierza walczyć o pozostanie na stanowisku.
3: Wbrew apelom części własnej partii, by podał się do dymisji.
2: Nie zamierzam odchodzić. Nie sądzę, że powinniśmy wprowadzać kraj w chaos wyborów nowego lidera.
3: Mówił szef brytyjskiego rządu w dzisiejszym wywiadzie dla BBC.
2: Kryzys rządowy pogłębił się po rezygnacji ministrów obrony i sił zbrojnych w proteście przeciwko niedofinansowaniu armii.
3: Jak donosi nasz korespondent Bogdan Frymorgan, to kolejny cios dla reputacji premiera, który od miesiąca walczy o przetrwanie.
7: Listy rezygnacyjne obu ministrów nie mogły być bardziej oskarżycielskie w tonie. Według nich premier Keir Starmer nie potrafi zapewnić Wielkiej Brytanii bezpieczeństwa i oczekuje od żołnierzy poświęcenia, ale nie chce im dostarczyć odpowiedniego sprzętu. Nie byłem zadowolony z proponowanych inwestycji. Po lekcjach wojny w Ukrainie to wszystko za mało, powiedział w wywiadzie Al Cairns, do wczoraj odpowiedzialny w rządzie za siły zbrojne. Nowym ministrem obrony w gabinecie Keira Starmera został Dan Jarvis, weteran wojen w Iraku i Afganistanie. Resort ma nowego szefa, ale problemy finansowe, z którymi będzie się borykał, pozostają te same.
2: To meteorologiczne już trwa w najlepsze.
3: Astronomiczne zacznie się w przyszłą niedzielę.
2: Ale wizualnie lato zagościło już na dobre w Katowicach.
3: Na rynku, podobnie jak w poprzednich latach, pojawiły się tam egzotyczne palmy.
4: To jak w Miami, palmy, piękne drzewka. Piękna, no może nie za piękna woda, ale no jak tak sobie wyobrazimy, doobrazimy, to jest okej, nie?
8: O, słońce wyszło, w końcu się ciepło zrobiło.
9: Czyli nic, tylko siedzieć pod palmami.
8: No tak, no opalać się i złapać promienie słoneczne.
9: Przejazd tramwajów
8: no,
9: nie przeszkadza?
8: Trochę przeszkadza, no głośny jest. Cały czas go tu zmieniali i nic nie poprawili.
9: Ważne, że palmy są chociaż, co?
8: No tak. No.
9: Lato już za tydzień. Czuć tutaj?
10: No na pewno, jak się patrzy w ogóle na kwiaty, na przyrodę, to widać, że to lato już zapasem.
2: Z odpoczywającymi w cieniu palm na katowickim rynku rozmawiał Marcin Buczek.
3: Bogdan już zaczyna weekendowy odpoczynek,
2: tak, to prawda? Dziękuję bardzo za uwagę. No, zamienię się w słuchacza RMF FM. Zejdę z Kopca Kościuszki ocienioną aleją kasztanowców.
3: Pięknie. Ja zapraszam jeszcze naszych słuchaczy na fakty następne o 18.30. Do usłyszenia.
2: Będziemy słuchać.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Ktoś napisał nam SMS-a pod 3322. Od grilla ogrodowego dzieli mnie jeszcze.
12: I gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
13: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
14: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
12: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: 4 samochody zderzyły się na krajowej 81 w Śląskiem. Na trasie Żory-Skoczów w pobliżu Warszowic droga może być zablokowana jeszcze przez godzinę. Problemy są też na trasie ekspresowej w okolicach Trójmiasta na wysokości Gdyni. Między węzłami Wielki Kack-Chważno po kolizji dwóch aut na jezdni w kierunku Rumi zablokowany został lewy pas. Za 3 lata Warszawa Wschodnia będzie zupełnie inaczej wyglądać niż dziś. Podpisana została umowa na modernizację stacji, informuje nasz reporter Michał Radkowski.
2: To ma być gruntowna przebudowa stacji. Dziś jest kompletnie niefunkcjonalna. Nie ma schodów ruchomych, nie ma wind łączących podziemne tunele z peronami, brakuje porządnego dachu, brakuje też ławek, a te, które są, nie mają oparć i dawno nie były remontowane.
3: Trzeba odrobinę wyremontować. No. Tutaj coś się odpada, tam coś odpada, odrobinę się sypie. Przydałoby się ogarnąć.
2: Czego pani brakuje tutaj na dworcu?
4: Może więcej miejsca do siedzenia, przynajmniej na zewnątrz, i też dłuższy dach, no bo jak pada, no to jednak ten komfort tutaj stania jest gorszy.
5: Przyda się, jak najbardziej. Szczególnie te schody dla osób, które albo mają ciężary, albo wózki, albo walizki, to zdecydowanie.
2: Przyznają pasażerowie na dworcu wschodnim. Pierwsze prace ruszą w grudniu, a stację w nowej odsłonie powinniśmy zobaczyć w 2029 roku.
1: Warszawa Wschodnia ma być jak zachodnia, zatem można sobie to zwizualizować.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, to się...
8: RMF Kolędy.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Olki mówią do usłyszenia, a teraz czas na fakty o 19:00. Z nami Agnieszka Pietrzak.
2: Ilu medyków spoza kraju nie złożyło zaświadczeń o odpowiedniej znajomości języka polskiego? Posłuchaj.

0: Słuchajcie ustaleń dziennikarza RMF FM. W faktach będziemy ostrzegać kierowców w okolicach Bydgoszczy. Są problemy na trasie S10. A uwagę poprosimy również słuchaczy w stolicy. A na koniec mundial i emocje w Toronto. Prawie 800 lekarzy spoza Unii Europejskiej może stracić prawo wykonywania zawodu, tak wynika z najnowszych prognoz Naczelnej Izby Lekarskiej. Tylu medyków do tej pory nie przedstawiło certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B1. Bez niego nie mogą leczyć pacjentów. Po zawetowaniu przez prezydenta ustawy, która zawierała przepisy o egzaminach językowych, medycy nie mają już więcej czasu na dopełnienie formalności. Co na to Ministerstwo Zdrowia? Pytał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Ministerstwo z jednej strony uspokaja, że w skali kraju to nie jest duży problem, bo to jest strata kilkuset lekarzy wobec 140 tysięcy, którzy pracują, ale dyrektor Departamentu Kadr Medycznych, profesor Mariusz Klęcki, przyznaje, że lokalnie to może utrudnić pracę lecznicom.
2: To może być problem dla podmiotów leczniczych, szczególnie tych położonych gdzieś, gdzie mamy niedobory kadry.
1: Dopytywałem wobec tego, czy resort zdrowia zna miejsca, gdzie mogą wystąpić takie problemy i czy jest plan reakcji.
2: Nie mamy jakiejś listy konkretnych podmiotów, ani nie mamy też lawiny podań.
1: W Ogólnopolskim Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych dostałem wyliczenia, zgodnie z którymi jedno odebrane prawo wykonywania zawodu może przypadać średnio na jedną lecznicę w Polsce. Do tej pory uprawnienia wygaszono ponad 440 medykom spoza Unii Europejskiej, najwięcej na Dolnym Śląsku i na Mazowszu.
3: Fakty z ostatniej chwili.
0: Co najmniej jedna osoba zginęła, a 9 zostało rannych w strzelaninie w Midland w amerykańskim stanie Texas, poinformowały właśnie miejscowe władze. Trwa konfrontacja sił bezpieczeństwa z napastnikiem. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Teraz ostrzegamy kierowców. Zderzenie dwóch aut osobowych na trasie S10 między węzłami Bydgoszcz Południe, Bydgoszcz Błonie. Uważajcie w Stryszku, na węźle zablokowany jest pas do jazdy na wprost. Weekend w Warszawie będzie stał pod znakiem komunikacyjnego paraliżu, a to z powodu remontu torów w Alejach Jerozolimskich. Tramwaje znikną z ulicy Marszałkowskiej. Kierowcy nie będą mogli przejechać autem przez dwa ronda w samym środku miasta. Nasz reporter Michał Radkowski przygotował podpowiedzi, jak, Michale, poruszać się w ten weekend po stolicy.
4: Najlepiej metrem, bo bardzo wiele linii tramwajowych i autobusowych zmieni trasę. Wszystko przez pracę tramwajarzy na dwóch ważnych rondach. 40-latka to przy dworcu centralnym i na rondzie Dmowskiego przy rotundzie. Tu największa zmiana, bo tramwaje przestaną jeździć Marszałkowską, a już teraz nie ma ich w Alejach Jerozolimskich.
5: Wczoraj wracałam tą trasą jerozolimskimi autobusem 128, 2 godziny do domu, a normalnie jeżdżę 20 minut.
6: Na pewno będą utrudnienia.
7: Trzeba kiedyś to robić i nie mam nic do tego, no takie są okoliczności.
4: Mówią mi mniej i bardziej cierpliwi warszawiacy. W cierpliwość na pewno muszą się uzbroić kierowcy, bo zamknięty będzie przejazd przez tory na rondzie 40-latka w stronę Chałubińskiego. Na szczęście ten etap prac zakończy się w niedzielę, późnym wieczorem.
0: Rosną piłkarskie emocje w Toronto. Za 2 godziny mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Dla Kanadyjczyków to 3. mundial w historii, dla Bośniaków 2. Po raz kolejny w faktach RMF FM Patryk Serwański z redakcji sportowej.
1: Jestem.
0: Witam cię, Patryku. Futbol w Kanadzie i futbol na Bałkanach. To dwa różne światy.
8: Bez wątpienia. Bałkany, umówmy się, futbolem żyją od dawna, a Kanada to jest ciągle kraj hokeja. Piłkarski ligowe rozgrywki, te profesjonalne, w tym kraju ruszyły w 2019 roku. Oczywiście kilka klubów z Kanady gra też w amerykańskiej lidze MLS. Kiedyś gwiazdą reprezentacji Kanady był urodzony w Inowrocławiu Tomasz Rodziński. Dziś to Alfonso Davis z Bayernu Monachium. Jego rodzice pochodzą z Liberii, a on sam urodził się w obozie dla uchodźców w Ganie. Trafił do Kanady jako 5-latek. Duża część tej drużyny to właśnie dzieci imigrantów. W całej historii Kanada rozegrała na mundialu 6 meczów i 6 przegrała. Teraz ma zdziałać więcej.
0: Więcej informacji w mistrzowskich faktach sportowych za godzinę obiecujemy, bo wiemy, że w Polsce nie brakuje mundialowych kibiców.
9: Patrzyliśmy wczoraj na pierwszy mecz, te 2-0. Szkoda, że Polaków nie ma, nie? Bo to wiadomo. Mi się inaczej patrzyło na to, nie?
0: Szkoda, ale warto słuchać RMF FM na pewno. Zapraszam na 20.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Najwięcej nowej muzyki, nagrania, które zanim powstaną, wy dowiecie się, że...
3: RMF Kolędy.

sprawy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Agnieszka Pietrzak.
2: Konfrontacja służb ze sprawcą trwała kilka godzin. Napastnik nie żyje. Informacją o strzelaninie w stanie Teksas rozpoczniemy. Później problemy papieża z powrotem do Rzymu. Leon XIV musiał opuścić pokład samolotu. Odnotujemy też pierwszego biliardera na świecie i zaprosimy na mistrzowskie fakty sportowe. RMF FM.

0: Napastnik nie żyje. To nowa informacja w sprawie strzelaniny w Midland w stanie Texas, która rozpoczęła się około 8 rano czasu lokalnego, a później przeniosła się do innej części miasta. Jeden ze świadków zdarzenia powiedział, że brzmiało to, jakby oddano co najmniej 40 strzałów. Na nagranym wideo widać wielu funkcjonariuszy wysiadających z opancerzonego pojazdu policyjnego. Policja wysłała również roboty w okolice tego zdarzenia. Nie ujawnia się, w jaki sposób zginął napastnik. Miejscowy szpital powiadomił, że 4 osoby trafiły na stoły operacyjne. Stan pozostałych 5 poszkodowanych jest stabilny. Pierwsze doniesienia, przypomnę, mówiły o jednej osobie, która zginęła.
1: Śledzimy fakty.
0: Papież wraca z Teneryfy do Rzymu samolotem króla Hiszpanii Filipa VI. Monarcha zaoferował Leonowi XIV podróż Falconem. W związku z problemami technicznymi samolotu linii Liberia, którym papież miał wrócić z trwającej kilka dni wizyty w Hiszpanii. W chwili, gdy Airbus A320 przygotowywał się do startu, pilot powiadomił, że z powodu problemu technicznego odlot jest opóźniony. Ponownie dostawiono schodki samolotu, pod które podszedł król Hiszpanii. Tuż po tym, gdy chwilę wcześniej pożegnał papieża, Leon XIV wyszedł z samolotu i wszedł z Filipem VI do budynku lotniska. Pilot powiedział wcześniej dziennikarzom, którzy opuścili pokład kilkadziesiąt minut po wyjściu papieża, że nie chciał się włączyć silnik, prawdopodobnie z powodu wiatru. Elon Musk, pierwszym bilionerem w historii świata. Jego majątek to ponad $1 bln i to jest efekt debiutu firmy SpaceX na Wall Street, a także ogromnego zainteresowania inwestorów. W faktach nasza reporterka Magdalena Greiner, która śledzi to zainteresowanie. Dobry wieczór, Magdo. Cena otwarcia wyniosła $150 za akcję. Co działo się później?
2: Niedługo po otwarciu cena akcji zaczęła rosnąć. Teraz są notowane na ponad $170 za sztukę. Ten wzrost podniósł wycenę SpaceX do ponad $2 bln, co czyni ją jedną z największych spółek publicznych na świecie. Dzięki emisji akcji firma Elona Muska pozyskała około $75 miliardów. Ale muszą też być rzeczy, które wzbudzają w tobie entuzjazm do przyszłości, które sprawiają, że cieszysz się z pobudki rano, bo nie możesz się doczekać, co wydarzy się dalej. Mówi bilioner w filmie, który udostępnił niedawno na swoim portalu X. Spektakularny sukces spółki oznacza też ogromne pieniądze dla 4400 obecnych i byłych pracowników SpaceX, którzy stali się dziś milionerami.
0: Twardo teraz stąpamy po ziemi. Informacja drogowa. W Gdyni właśnie teraz drogowcy powinni likwidować tymczasową organizację ruchu. 2 tygodnie wcześniej zakończył się remont części estakady Kwiatkowskiego. Nadal obowiązuje ograniczenie prędkości.
3: Ograniczenie utrzymujemy na całej estakadzie 50 na godzinę. Ten obiekt jest cały czas poddawany dużym obciążeniom, głównie przez ruch ciężarowy.
0: Podkreśla Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni, w RMF FM. Za chwilę mistrzowskie fakty sportowe. A od 21 nasze informacje będzie prezentować Anna Wachowska.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel.
5: RMF Kolędy.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

ze snu. Padnijmy na kolana, to dziecię, to nasz Bóg.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów a to przedstawi rozpoczynająca dyżur w redakcji Anna Machowska. Dobry wieczór.
2: Witam i zapraszam. W Kucie Pieniackiej na Ukrainie odkryto szczątki pomordowanych Polaków. Od 4 dni trwają tam poszukiwania ofiar zbrodni sprzed 82 lat. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z Mazowsza. Kanada czy Bośnia i Hercegowina? Rozpoczyna się mundialowe starcie i o nim w mistrzowskich faktach sportowych. Szczątki Polaków pomordowanych w Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto w 4 dniu prowadzonych tam prac poszukiwawczych.
3: W pobliżu wczoraj odkrytych fundamentów świątyni odkryliśmy pierwsze szczątki osób pomordowanych. Zakładamy, że jest to miejsce pochówku zbiorowego. Wczesny etap odkrywania tej jamy nie pozwala na ten moment określić jej całkowitej powierzchni. Możemy powiedzieć w tej chwili, że ujawniono szczątki dwóch osób w stanie częściowo nadpalonym.
2: Powiedział RMF FM Rafał Kościański, rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej. Teren został zabezpieczony. Jutro poszukiwania będą kontynuowane. Huta Pieniacka to obecnie nieistniejąca wieś zlokalizowana w obwodzie lwowskim. 28 lutego 1944 roku Ukraińcy zamordowali tam od 850 do 1000 osób. Ostrzegamy kierowców podróżujących trasą S7 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Stare Kosiny chodzi o odcinek Mława Południe - Żurominek. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.

0: Zablokowany jest prawy pas ruchu. Zaognia się spór o przepisy regulujące w Polsce rynek kryptowalut. Po tym jak prezydent zawetował trzeci raz rządową ustawę, Donald Tusk oskarżył Karola Nawrockiego o uwikłanie związane z branżą kryptowalut. Jednocześnie pojawiły się zarzuty, że w konsultacjach, które poprzedziły stworzenie ustawy, brał udział prezes firmy Zonda Krypto. O to, co jest ważne przy regulowaniu rynku kryptowalut, nasz dziennikarz zapytał szefa amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. To, co my zrobiliśmy od kiedy władzę objął Donald Trump, to podjęliśmy szereg działań zarówno w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, jak i w Komisji Rynku Kontraktów Terminowych, a także w Kongresie. Czynią one starania, byśmy mieli zdroworozsądkowy zestaw regulacji, które jasno zdefiniują, kiedy kryptowaluta podlega danej jurysdykcji, jak działa wobec różnych regulacji dotyczących banków. Jeśli chodzi o Komisję Papierów Wartościowych, potrzebujemy odpowiednich regulacji dotyczących oferowania, sprzedaży, przechowywania i transferu krypto. Kontynuujemy pracę nad tą kwestią, mówi Michałowi Zielińskiemu szef odpowiednika Polskiej Komisji Nadzoru Finansowego Mark Ujeda, który gości w Krakowie na konferencji amerykańsko-środkowo-europejskiej USCEE Connection Weekend.
1: To warto wiedzieć. Słuchacie Faktów RMF FM.
0: Samoloty wielozadaniowe F-35 oficjalnie powitały się z Polską. Trzy maszyny swoją podróż po kraju rozpoczęły od morza. Przeleciały wzdłuż trójmiejskiej plaży i nad pomnikiem obrońców wybrzeża na Westerplatte. Tam na polskie husarze czekały setki osób.
2: Niesamowita dominacja, wygląda to wow, no zabrakło mi słów.
3: Na pewno długo to zapamiętam.
4: Patrząc na możliwości takich myśliwców, myślę, że naprawdę przełomowy moment dla nas.
5: Tutaj na chmurach widzieliśmy,
6: tak,
5: nie?
6: Tak, dotarł do nas dźwięk po prostu.
5: Taki piękny widok. W chmurach fajnie się odbijał, więc po prostu rewelacja.
7: Samoloty leciały bardzo szybko i głośno, i głośno.
8: Właśnie ten hałas, ten huk zapamiętacie?
7: Tak.
9: Ja siedziałam, nagle słyszę huk, patrzę na górę, wow!
0: Usłyszał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Husarze przeleciały później nad warszawskim, łódzkim i krakowskim niebem. W bazie lotnictwa taktycznego w Łasku zostały dziś oficjalnie przyjęte na wyposażenie polskich sił powietrznych.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent
11: Hoffman i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
12: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
13: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
11: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: W sporcie to ja tu mam ciekawą informację, że we Frankfurcie rozgrywany jest Puchar Świata w darcie i tam gra właśnie Polska ze Szwajcarią.
2: O, i to wygrywają czy nie?
1: Wygrywają, na ten moment wygrywają.
2: To jeśli chodzi o na przykład prognozę pogody, to wtedy...
1: A, bo teraz pogoda.
2: No, to raczej my przegrywamy z pogodą, w związku z tym sugeruję wszystkim, żeby byli blisko radia, bo radio pomoże wam przetrwać ten trudny weekendowy czas, kiedy będzie pochmurno, deszczowo i mało słońca.
1: Radio pomoże, jakieś szanty będziemy grać?
2: Ba-la-la-la-la.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Wydanie przygotowała dla Was Anna Wachowska.
2: Makabryczne odkrycie na Podkarpaciu. Niedaleko Rzeszowa znaleziono szczątki 29 płodów. Przeszukiwanie posesji może potrwać do poniedziałku. Kierowców na Lubelszczyźnie prosimy o uwagę. Są utrudnienia na drodze krajowej nr 19. Bośniacy prowadzą z Kanadą 1-0 po pierwszej połowie mundialowego starcia i o tym w mistrzowskich faktach sportowych. Przekopywanie działki we wsi Lutorysz, niedaleko Rzeszowa, gdzie ukryte zostały w ziemi ludzkie płody i odpady medyczne, może potrwać nawet do poniedziałku. Do tej pory policyjni i technicy odkryli szczątki 29 płodów. W Lutoryżu był reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, powiedz, gdzie dokładnie prowadzone są poszukiwania?
3: Koło jednego z domów zbudowanych kilka lat temu przez dewelopera.
4: Wcześniej to było gołe pole.
5: I kupił tutaj jakiś deweloper. I
4: postawił takie domki. O, już parę lat.
3: Usłyszałem od mieszkańców Lutoryżu. Właśnie tu zamieszkała lekarka patomorfolożka, która potem sprzedała nieruchomość. Nowi właściciele domu odkryli w ziemi ludzkie szczątki, wezwali policję, która metr po metrze przekopuje działkę.
6: Z uwagi na okoliczności sprawy jesteśmy zobligowani do przeszukania całości tej posesji.
3: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski. Lekarka pracująca w Zamościu została tam zatrzymana. Jutro może usłyszeć zarzuty znieważenia zwłok i porzucenia odpadów medycznych. Grozi jej do 12 lat więzienia.
7: Istotne informacje dla kierowców.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 19 na Lubelszczyźnie. W pobliżu miejscowości Żakowola Poprzeczna, chodzi o odcinek Radzyń Podlaski, Międzyrzec Podlaski, dachował samochód osobowy. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem. Dwa zawiadomienia do prokuratury skierowała

0: Najwyższa Izba Kontroli po stwierdzeniu nieprawidłowości finansowych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i na Politechnice Lubelskiej. Łączna wartość wydatków poniesionych z naruszeniem zasad zarządzania finansami wyniosła według Izby 16,5 miliona złotych. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Czego dotyczą nieprawidłowości?
1: Chodzi o nieprawidłowości w realizacji projektów informatycznych. Najpoważniejszy wykryty przypadek dotyczył Uniwersytetu Medycznego. Uczelnia odebrała zintegrowany system informatyczny i zapłaciła za niego 15 900 000 zł, mimo że do zakończenia kontroli w październiku zeszłego roku ten system nie został uruchomiony. Wykryto również naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych. Z kolei na Politechnice uczelnia odebrała wartą blisko 600 000 zł aplikację mobilną, która nie spełniała części wymagań funkcjonalnych i wymogów dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych. NIK skierowała zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Dotyczą podejrzeń poświadczenia nieprawdy przy odbiorze zamówionych systemów informatycznych.
0: Ukraina i Mołdawia rozpoczną w poniedziałek w Luksemburgu formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Negocjacje rozpoczną się od tzw. fundamentów, które dotyczą wymiaru sprawiedliwości, walki z korupcją oraz przestrzegania zasad państwa prawa. Ten etap jest otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni. Przed mistrzowskimi faktami sportowymi jeszcze zaproszenie na poranną publicystykę. Tuż po 8.30 gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. Polecamy tę rozmowę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska. Wyłączny przed...
4: RMF Kolędy.

Wielce rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Kąpieli nie wszędzie, posłuchajcie faktów. Właśnie teraz przedstawi je Anna Wachowska.
2: Awaria w Gdańsku, część mieszkańców bez ciepłej wody w kranach. Przyleciały polskie husarze. Pierwsze samoloty F-35 zostały oficjalnie przyjęte na wyposażenie polskich sił powietrznych. W Toronto kończy się mundialowy mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Wynik 1-1. Bez ciepłej wody w kranach jest część mieszkańców Śródmieścia Gdańska. Powodem jest awaria ciepłociągu i rozszczelnienie sieci. Dostawy ciepłej wody zostaną przywrócone w najbliższych godzinach. Porozumienie ramowe Teheranu i Waszyngtonu jeszcze nie zostało podpisane. Możliwe są zmiany, oświadczył wieczorem irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi. Jak informuje agencja Reutera, częścią tej umowy jest otwarcie cieśniny Ormuz, kluczowej dla transportu ropy. Araghchi podkreślił, że zarządzanie tą cieśniną nie wróci do stanu sprzed wojny, a bezpieczny przejazd statków będzie zapewniał Iran. Wrogowie, tacy jak Izrael, są przeciwni porozumieniu między Iranem a USA, powiedział szef irańskiego MSZ-u. Dziś w bazie w Łasku pierwsze samoloty F-35 zostały oficjalnie przyjęte na wyposażenie polskich sił powietrznych. Dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, pułkownik pilot Krzysztof Duda, podkreśla, że stworzono dom dla polskich husarzy, a zmiany obejmują zarówno infrastrukturę bazy, personel oraz system szkoleń.
3: Pierwsze miejsce to są Stany Zjednoczone i to wynika z umowy, którą podpisaliśmy pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych a rządem Rzeczypospolitej Polskiej i tam jest określona ilość personelu, która przejdzie szkolenie na ten typ i to są nie tylko lotnicy, ale również obsługa techniczna, ale również logistycy, ludzie, którzy pracują z systemami teleinformatycznymi, szeroki zasób ludzki, który takie szkolenie przechodzi. No i drugi element tego szkolenia to jest szkolenie w Polsce. My tutaj budujemy w bazie w Łasku takie centrum kształcenia i to centrum kształcenia będzie dla całego systemu uzbrojenia F-35 i tutaj będziemy kształcić kadry, które również docelowo będą obejmowały stanowiska w Świdwinie w 21. bazie.
2: Rano dwa samoloty wielozadaniowe piątej generacji wykonały przelot nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, by powrócić do Łasku na ceremonię. A tak moment, gdy myśliwce F-35 pojawiły się w Warszawie, relacjonował nasz reporter Michał Radkowski wraz ze studentami Karoliną i Kubą.
4: O, to jest chyba ten moment. Mamy cztery, są ze mną Karolina i Kuba, słuchajcie.
5: Bardzo to głośne było, tak. Nie spodziewałam się, że aż tak głośne one będą.
6: Zdecydowanie serce

0: głośniej zabiło mocniej, to na pewno.
1: No ciekawe dosyć przeżycie. W sumie człowiek się nie spodziewa, że w piątek idąc gdzieś po prostu do pracy czy tam na uczelnię, zobaczy nagle 4 wojskowe samoloty w sercu Warszawy.
0: Bardzo głośno, na pewno.
2: Bardzo głośno, nic w zasadzie nie bylibyśmy w stanie powiedzieć.
3: Można zobaczyć na rmf24.pl. Prezentujemy uroczysty przelot F-35 nad Polską.
4: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
3: Na stadionie w Toronto wynikiem 1-1 zakończył się mundialowy mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Mistrzostwa, jak mówią reporterowi RMF FM, mieszkańcy Krakowa, bez udziału biało-czerwonych ogląda się zupełnie inaczej.
5: Kiedy jest polska reprezentacja, to całkowicie inaczej się przeżywa te mistrzostwa, nie? Gdy Polaków nie ma, no to wiadomo, że te emocje troszkę opadają, nie?
6: Mam wrażenie, że wcześniej no to jednak był ten hype na to, reklamy, akcje marketingowe w sklepach różnych produktów, czy nawet właśnie jakieś utwory wokół mistrzostw w ogóle, które powstawały. No jestem w takim lekkim szoku, że faktycznie to się tak odbywa.
7: Cicho, bardzo cicho.
6: I myślę, że nasza reprezentacja, gdyby grała, to na pewno miałby to odbiór większy, ale też nie taki jak do tej pory.
8: Trochę tak inaczej się ogląda mistrzostwa, gdy nie ma biało-czerwonych?
9: Inaczej. Mniej gdzieś tam emocji jest i w ogóle. Chociaż mam swoje drużyny, którym kibicuję, więc zobaczymy.
8: No to proszę powiedzieć komu?
9: Hiszpania. No i takie, co mniej szanse mają, to na pewno też Meksyk. Czechy, ale też przegrały, więc słabo. No nie, ogólnie Hiszpania.
3: Usłyszał krakowski reporter RMF FM Paweł Konieczny, a my z nowymi faktami wracamy o północy. Będzie o nielicznych strefach kibica w Polsce.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Weekendowy poradnik praktyczny pogodowy właśnie...
11: Słuchacie stacji RMF Kolędy.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
4: Proszając na fakty o północy, które przedstawi Anna Wachowska.
5: Jestem, zapraszam. 8-letnie dziecko poparzone płonącą benzyną. Od dramatu w zachodniopomorskim rozpoczniemy fakty o północy. Potem niedźwiedź zauważony w okolicach Tarnowa, jest apel wójta jednej z gmin. Przed mundialowym meczem USA-Paragwaj amerykański prezydent wykonał ważny telefon. Posłuchajcie, do kogo zadzwonił. Dramat w zachodniopomorskim. 8-letnie dziecko z rozległymi poparzeniami trafiło do szpitala w Szczecinie. Według wstępnych ustaleń w miejscowości Jarogniew w powiecie kołobrzeskim troje dzieci bawiło się kanistrami przy ognisku. W wyniku zapłonu jednego z kanistrów benzyną zostało oblane dziecko. Ma poparzenia 70% powierzchni ciała. Sprawę bada policja. Drugą noc z rzędu w małopolskiej gminie Szerzyny w pobliżu zabudowań widziano niedźwiedzia. Ostrzega w mediach społecznościowych wójt Grzegorz Gottfried i radzi, by w czasie leśnych spacerów zachować ostrożność, nie zostawiać resztek jedzenia i nie zbliżać się do zwierzęcia. Przeczytajcie o tym na rmf24.pl. Pokazy sprzętu ratowniczego, nauka pierwszej pomocy i badania dna jeziora. Tak wyglądało wczorajsze popołudnie nad jeziorem Głębokie. Na plaży pojawiło się kilkudziesięciu uczniów. Nasza reporterka sprawdzała, czy wiedzą, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą.
6: Można na przykład uważać w wodzie, nie wypływać za daleko i zawsze być ostrożnym.
7: Ja zazwyczaj też nie idę zbyt daleko, ale moi rodzice mają bajkę, dlatego pływają daleko. A ja nie idę zbyt głęboko.
8: A lubicie spędzać czas nad wodą na plaży?
7: Tak. Byłam kiedyś na wakacjach i spędzałam tam dużo godzin w wodzie.
9: Bawić się, kąpać.
10: Odpoczywać.
5: Ratownik Julian Siwiński przypomina też najważniejsze zasady dla dorosłych plażowiczów.
11: Żeby nie wchodzić do wody po alkoholu, to jest bardzo ważne. Po alkoholu dużo osób czuje się bardziej pewnie, zaczynają się pojawiać dłuższe dystanse, na które chcą popłynąć. Też pamiętając o szoku termicznym, wchodzimy do wody powoli, schładzamy okolice serca, kark, żeby potem się dopiero zanurzyć. Nie biegamy, nie skaczemy nagrzani.
5: Służby przypominają, że kąpać można się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. W poniedziałek ratownicy pojawią się na szczecińskich kąpieliskach Głębokie, Dąbie i Dziewoklicz.
12: Są i takie fakty.
5: Tylko w 250 mundialowych strefach kibica mogą śledzić rywalizację piłkarzy Polacy. Najmniej, bo jedną taką strefę uruchomiono w Opolskiem. Najwięcej, ponad 80, jest na Mazowszu, informuje reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
13: Tylko 5 miejsc z 83 na Mazowszu jest zlokalizowanych poza Warszawą, a te w stolicy to głównie hotele, puby, bary i restauracje. Ze względu na brak w rozgrywkach reprezentacji Polski na uruchomienie strefy kibica nie zdecydował się m.in. PGE Narodowy. Bary, które już dziś czekają na gości, przedłużają standardowe godziny otwarcia, żeby je dopasować do bardzo późnych godzin meczów. Spotkanie USA z Paragwajem zaczyna się o 3:00. Planujecie oglądać?
14: O tej porze to w żadnym wypadku. Bez reprezentacji Polski to ten mundial niekoniecznie mnie interesuje.
13: Myśli pan, że dopiero kiedy już będą te finały, to pan zacznie oglądać?
14: Myślę, że finał to z pewnością, tak. Nawet już wtedy jestem w stanie zarwać noc.
13: Usłyszałam w Warszawie. Lista oficjalnych stref kibic

0: Polska nie jest zamknięta. Nowe miejsca trafiają na listę po dokonaniu wpłaty. Najtańszy pakiet kosztuje 2,5 tysiąca złotych netto.
1: Przed wspomnianym przez Magdę meczem USA-Paragwaj prezydent Donald Trump zadzwonił do amerykańskich piłkarzy. Rozmawiał z nim argentyński selekcjoner reprezentacji Stanów Zjednoczonych Mauricio Pochettino. Witam panie prezydencie. Dzwonię tylko, żeby powiedzieć, że jest pan fantastycznym człowiekiem i świetnym trenerem. Chciałem życzyć panu powodzenia. Wiem, jak dobrze są zawodnicy. Myślę, że naprawdę macie duże szanse na awans. Powodzenia drużynie narodowej życzył Donald Trump, który nie pojawi się dziś na meczu z Paragwajem.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: RMF Kolędy.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: O pierwszej. Piętnastolatek z Koszalina z zarzutem usiłowania zabójstwa. Młotkiem zaatakował 2 lata starszego kolegę. Husarze już oficjalnie w polskim wojsku. F-35 rozpoczęły służbę w siłach powietrznych. David Beckham trafił na hollywoodzką Aleję Gwiazd. I o tym w faktach o pierwszej w sobotę, 13 czerwca. Piętnastolatek z Koszalina usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Chłopak brutalnie zaatakował młotkiem 2 lata starszego kolegę. Napastnik był znany koszalińskim policjantom.
2: Starsza z kobiet miała przekazać piętnastolatkowi młotek, którym ten następnie kilkukrotnie uderzył w głowę o 2 lata starszego nieletniego. Pomimo odniesionych obrażeń na szczęście pokrzywdzonemu udało się uciec z miejsca zdarzenia. 4 osoby zostały zatrzymane niespełna 2 godziny od zgłoszenia. Dzisiaj nieletni został doprowadzony do sądu, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Natomiast 40-letnia kobieta usłyszała zarzut pomocnictwa w związku z naruszeniem czynności ciała lub rozstroju zdrowia o charakterze chuligańskim. Za to przestępstwo grozi kobiecie do 2 lat pozbawienia wolności.
1: Przekazała aspirant Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Służby zwracają uwagę, że do ataku doszło w miejscu, w którym przebywało bardzo dużo ludzi. Nikt jednak nie ruszył z pomocą. Zepsuta ciężarówka blokuje pas jezdni trasy S8 na Mazowszu. Chodzi o odcinek między węzłami Bemowo i Warszawa Zachód. Z utrudnieniami muszą się liczyć kierowcy, którzy jadą w kierunku Poznania. Polskie husarze oficjalnie już w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Piątek był historycznym dniem, bo do polskich sił powietrznych trafiły pierwsze samoloty F-35. Nowoczesne myśliwce 5. generacji zaprezentowano podczas uroczystości z udziałem prezydenta, ministra obrony oraz przedstawicieli Stanów Zjednoczonych.
3: Panie i panowie, spójrzmy na niebo po państwa lewej stronie, bo właśnie tam są samoloty, które wykonały uroczyste przeloty w ramach powitania z Polską.
4: Na naszych oczach podczas tego wydarzenia dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku.
5: To jest wielki dzień, to jest cudowny dzień dla sił zbrojnych, dla Polski. To jest dzień dumy.
6: Nadajemy ci imię Husarz.
1: Polska jest pierwszym krajem wschodniej flanki NATO, który posiada F-35. W Lublinie ruszyły zapisy na zajęcia dla dzieci, które będą spędzać wakacje w mieście. Organizatorzy zapewnili około 800 wydarzeń, informuje Beata Pietryczuk z Urzędu Miasta.
7: To są tysiące miejsc. Przewidujemy m.in. pływanie na kajaku, pływanie na supie, judo, karate, wspinaczka, minigolf. Będzie można m.in. wyżyć się kreatywnie, malować, będzie można zwiedzać, tworzyć różnego rodzaju ceramikę. Gama różnorodnych zajęć jest bardzo, bardzo duża.
1: Przy zapisach obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy.
8: Gwiazda w faktach RMF FM.
1: David Beckham, pierwszy angielski piłkarz, który zdobył tytuły mistrzowskie w 4 krajach, został uhonorowany gwiazdą w Alei w Hollywood. Doświadczyłem wielu niesamowitych chwil w swojej karierze, ale być tutaj, w Los Angeles i otrzymać gwiazdę na słynnej na całym świecie Alei to naprawdę niesamowite. Zawsze byłem marzycielem, ale nigdy nie wyobrażałem sobie, że taki zaszczyt spotka angielskiego piłkarza z klasy robotniczej, takiego jak ja. David Beckham jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy wszechczasów. W RMF FM zawsze aktualny obraz faktów z kraju i ze świata. O 2 nakreśli go Mateusz Bożek, a ja spokojnej nocy wam

0: F24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: FFM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A zaczynamy od problemów na łódzkim odcinku A1. Niedaleko Kutna zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska, potem Bliski Wschód. Co z cieśniną Ormus i irańskim programem nuklearnym? Szef irańskiej dyplomacji stawia konkretne warunki. Na koniec Mundial. Za godzinę mecz USA-Maroko. Jutro z kolei do gry wchodzi Brazylia. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1 w Dębinie w Łódzkiem, to niedaleko Kutna. Zderzyły się tam dwie ciężarówki. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Suwerenność cieśniny Ormus należy do Iranu i Omanu. Sposób zarządzania cieśniną nie powróci do czasów sprzed wojny. Twardo stawia sprawę szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi. Dodał, że rozmowy nuklearne ze Stanami Zjednoczonymi nie zostaną wznowione, dopóki nie będzie tymczasowego porozumienia. Dotyczyć ma wstrzymania walk prowadzonych na kilku frontach Bliskiego Wschodu. Minister zaznaczył, że porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi nie zostało jeszcze podpisane i jego treść może ulec zmianie. Choć jednocześnie twierdzi, że porozumienie jeszcze nigdy nie było tak bliskie. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 15-latek z Koszalina. Chłopak skatował młotkiem swojego 17-letniego znajomego. Zarzuty postawił mu sąd rodzinny. Szczegóły tej szokującej sprawy zebrał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
2: Nastolatek przebywał na jednej z ulic Koszalina w towarzystwie swojej matki, siostry oraz znajomej. W pewnym momencie w pobliżu przechodził znajomy chłopaka. Matka dała synowi młotek, którym ten kilkukrotnie uderzył w głowę 17-latka. Napadnięty uciekł, zdążył jeszcze powiadomić rodzinę, a następnie stracił przytomność. W ciężkim stanie z licznymi obrażeniami trafił do szpitala. Po niedługim czasie policjanci ustalili napastnika i mieszkanie, w którym się ukrywał. Weszli do lokalu siłowo i chłopak i przebywające z nim kobiety stawiały czynny opór. Wciąż nie wiadomo, dlaczego 15-latek zaatakował znajomego. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że był dobrze znany koszalińskim policjantom. Miał trafić do ośrodka wychowawczego, ale się ukrywał. Chodzi m.in. o znęcanie się nad zwierzętami, ugodził chociażby nożem swego psa. Miał także na koncie picie alkoholu i unikanie szkoły.
1: Boeing. Amerykański gigant lotniczy zaprezentował w Berlinie nową wersję bezzałogowego samolotu bojowego. To Ghostbat. Maszynę na targach lotniczych ILA w stolicy Niemiec oglądał reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: To najnowsza wersja systemu określanego jako lojalny skrzydłowy. Bezzałogowe samoloty są kompatybilne z myśliwcami takimi jak F-16 czy F-35, a pilot załogowej maszyny może kierować ich działaniami. Chodzi o uzupełnienie możliwości samolotu załogowego. Ponieważ na pokładzie nie ma pilota, można rozłożyć ryzyko działań bojowych, utrudnić przeciwnikowi wybór celu i jednocześnie zwiększyć zasięg obserwacji dzięki dodatkowym sensorom. Mówił mi Glenn Ferguson z Boeinga. Takie maszyny latają obecnie w Australii, ale wkrótce mogą trafić także do Europy. Zainteresowanie ich zakupem wyrażają m.in. Niemcy. Z Berlina Michał Krasoń.
1: Na stadionie Sandecji w Nowym Sączu dziś się rusza ogólnopolski turniej piłki nożnej dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Młodzi piłkarze z całej Polski będą wspólnie rywalizować na boisku, ale przede wszystkim łapać sportowe emocje, nawiązywać przyjaźnie i świetnie się bawić.
4: Zaczyna się to wszystko od wspólnej rozgrzewki, następnie gramy mecze, ale nie ma tutaj pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca, ostatniego. Oczywiście staramy się liczyć gole, ale proszę sobie wyobrazić, że właśnie nie ma takiej typowo ostrej rywalizacji, jaką znamy z boisk takiej profesjonalnej piłki nożnej, ale zaangażowanie, pasja w oczach tych dzieciaczków jest po prostu niesamowita.
1: Mówił Damian Bombol, ambasador projektu Football Plus. Czas turnieju to nie tylko piłkarskie zmagania, to także piknik z muzyką na żywo, zabawy, konkursy i sporo niespodzianek.
5: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
1: Tego dowiemy się w przyszłym miesiącu, a za niecałą godzinę rozpocznie się mecz USA-Paragwaj w tegorocznych Mistrzostwach Świata. Kolejnej nocy do gry wejdzie z kolei Brazylia. Canarinhos rozpoczną mundial od pojedynku z Marokiem. O piłkarskich emocjach, marzeniach i szansach na Puchar Świata nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański porozmawiał z byłym już brazylijskim piłkarzem od lat związanym z naszym krajem.
6: A razem ze mną Leandro, Brazylijczyk od lat mieszkający w Polsce, już były piłkarz. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.